0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się. Parara,

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Radio Pogoda.
1: Gdy w ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

myśli się sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie brak

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
5: Dzień dobry, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem i Państwa jest Hanna Śleszyńska. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie wszystkich.
5: Będziemy rozmawiać o rzeczach różnych, ale chciałabym zacząć od projektu, w którym niebawem pani weźmie udział, a mianowicie 55. jubileusz Marka Dutkiewicza.
6: Tak, właśnie. Bardzo mi miło. Czuję się zaszczycona, że zostałam zaproszona do tego koncertu. No i wraz z moimi wspaniałymi kolegami, którzy wystąpią też, no, będziemy się starali. To jest taki chyba koncert wspomnień. No dla mnie sentymentalna podróż.
5: No właśnie, te piosenki Marka Dutkiewicza były w pani życiu?
6: Były w moim życiu obecne od lat szkolnych, wczesnych, takich podstawówki. Mhm. To znaczy, kiedy to już tak, chyba szósta, siódma klasa, kiedy już taki człowiek jest bardziej, no, królowały, prawda, dzwony i marzeniem były dżinsy z Peweksu. Jeszcze wtedy w podstawówce nie miałam ich, marzyłam o nich. I wtedy kultowy był dla nas, dziewczyn szczególnie, zespół 2+1, bo no po pierwsze, no, trudno było w ogóle się nie zakochać w Elżbiecie, bo była ikoną jakąś taką w ogóle kobiecości, jakiegoś takiego fajnego stylu. Te spódnice przecież to były, te bananowy, kamizelki, kapelusze. Ja uważam, śmieje się ze mnie syn mój młodszy, że w ogóle moda lat 70. była najpiękniejsza.
5: Okej.
6: bo niezwykle wdzięczna. I to było właśnie to zespół 2+1, no, był bardzo taki wtedy...
5: No,
6: identyfikowałyśmy się z tymi piosenkami. No i wiadomo, że no, Winda do nieba, no to teraz piosenka, którą w ogóle wtedy się śpiewało, przeboje, które były w Opolu, to potem się po prostu cały czas i śpiewało. Były wtedy, jeszcze chyba nie było dwóch programów telewizyjnych, a nawet jeśli były, no to co, to tylko dwa. Nie pamiętam już, od którego roku była dwójka, ale no w ogóle festiwal w Opolu, jak się obejrzało, no to się znało wszystkie piosenki. Przecież jak Maryla Rodowicz z Małgośką wystąpiła i tak, to potem, no to też był jakby tu ta moda i tego. I to samo tu, a plus jeden, no to się śpiewało. Więc podstawówka, dalej później, wiadomo, liceum, studia, no to przecież to trudno, no, to, nie wiem, Marek Dutkiewicz taką miał rękę do tych tekstów i do wykonawców, którzy rozsławiali jakby te teksty, do kompozytorów, że ja nie wiem, ile dziesiąt tych piosenek było takimi kultowymi hitami.
5: Myślę, że jakby z mojego wyliczenia wynika, że mogło być to ponad 100 nawet.
6: Tak, tak. I w ogóle większość chyba piosenek, które napisał, no, one były po prostu przebojami wielkimi. I one wyznaczają nam właśnie też te czasy, kiedy słuchaliśmy. Na przykład też pamiętam festiwal, kiedy była Szklana Pogoda, śpiewana, i już byłam jakoś tak chyba po studiach. Też dokładnie tak pamiętam telewizor, jak leci to Opole, ja tam się pakowałam walizkę, bo to jakoś gdzieś tam wyjeżdżałam potem, i ta Szklana Pogoda to był wtedy, no, taki hicior, że no wiadomo, Jolka. No to są rzeczy, to są piosenki, które tak fajnie będzie, myślę, przypomnieć ludziom. I też sobie tak człowiek usiądzie, uświadomi, że... no kawał życia nasz. Marek zafundował nam takich parę piosenek, które nieodłącznie towarzyszą się z jakimiś momentami ważnymi w życiu.
5: Mhm. Przypuszczam, że nie tylko pani, ale też wielu naszym słuchaczom te piosenki gdzieś tam cały czas pobrzmiewają.
6: Latawce, dmuchawce, właśnie, Malinowy Król. No to takich piosenek mnóstwo. I fajnie, że taki jubileusz, no gratuluję Markowi takiego jubileuszu wspaniałego. Fajnie, że dwie piątki.
5: A proszę powiedzieć, czy może pani zdradzić, co pani zaśpiewa?
6: No, między innymi zaśpiewam piosenkę Malinowy Król, najpiękniejsza w klasie. To Majki akurat przebój, Jeżowskie moje przyjaciółki. No i mam nadzieję, że jakoś nie będzie krytycznie się do mojego wykonania odnosiła.
5: Że jeszcze będziecie się przyjaźnić.
6: Tak, ale myślę, że tam po prostu będą tylko takie piosenki, które są nam wszystkim bliskie, bo to myślę dla wielu pokoleń. No to wiele pokoleń się na tych piosenkach wychowało, więc każdy coś tam, jakieś tam wspomnienia będzie miał z tym. No, Majka też śpiewa tę piosenkę tyle lat i cały czas jakby no, kolejne pokolenia się z nią identyfikują. Więc
5: prawda.
6: Jest to wielki, to jest tajemnica i pewnie jakby ktoś chciał tak zapytać Marka, jak to się pisze takie piosenki, że to tak, że one zostają na tyle lat i wszyscy je śpiewają i że są... To jest tajemnica jakaś, dlaczego jedna piosenka zostaje takim hitem, a jakoś tak chwyci za serce. No przecież, słuchajcie, no, Windą do nieba, piosenka, która dziwnie śpiewana też na ślubach, chociaż ona o tym wcale nie mówi.
5: Tak, to prawda.
6: To jest też zagadka wielka, ale no to przecież już tyle lat jest taka
5: obecna
6: i w ogóle no,

0: zawsze tak jest w życiu, że jakby człowiek mógł spokojnie zrobić coś, to nie. Musi być tego zawsze kilka rzeczy na raz, więc no plus jeszcze wyjazdy i tak dalej, więc muszę się tutaj tak zmobilizować, skoncentrować. Jeszcze tak o tym nie myślę, że to już za chwilę, bo właśnie mam próby w teatrze, ale zawsze cenię sobie takie wydarzenia, takie koncerty, bo one są takim niezapomnianym przeżyciem, myślę. Mhm. Też nie występowałam do tej pory. Bardzo, bardzo podziwiam kolegów i Mateusza Ziółko i Łukasza Drapałę, Joasię Dark, Zosię Nowakowską, też nigdy w takim składzie nie byłam zaproszona do takiego śpiewania. Mhm. Wcześniej mam za sobą takie koncerty, do których się spotykamy, zjeżdżamy, śpiewamy, potem rozjeżdżamy. To głównie były piosenki właśnie Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego czy Przybory, ale to będzie na pewno dla mnie, bo ja nie jestem piosenkarką, jestem aktorką, więc też inaczej troszeczkę to pewnie traktuję piosenki. Aczkolwiek tu mam wielką słabość, bo też wykonuję czasem w swoim recitalu Windą do nieba piosenkę i no nie wiem, no zobaczymy. Ja nie lubię mówić o tym, zanim coś zrobię, więc mam nadzieję, że ten koncert dla mnie będzie też takim przeżyciem fajnym i fajnym spotkaniem. No jestem po prostu, czuję się zaszczycona, że dostałam taką propozycję, więc...
1: No właśnie, powiedziała pani, że nie jest pani piosenkarką, jest pani aktorką, ale na przykład dla mnie aktor, aktorka to również znaczy osoba, która jednak śpiewać potrafi.
0: No do tego śpiewania zawsze tam gdzieś mnie ciągnęło.
1: No właśnie.
0: A ponieważ każdy aktor, który tam trochę śpiewał, podśpiewywał, to wybierał się do Wrocławia na przegląd piosenki aktorskiej. Aha. Więc też to uczyniłam lata temu. No i w 91 roku dostałam nagrodę. Mhm. Potem chłopaki, byliśmy wtedy razem w Teatrze u Adama Haluszkiewicza, Robert Rosmus, Piotr Gąsowski w duecie, rok później po mnie. Jeszcze Rosie dostał indywidualną, więc skoro byliśmy już wszyscy laureatami przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, a wtedy naprawdę to się bardzo, ten przegląd był taki istotny dla aktorów śpiewających. Wszyscy, już popatrzyłam w jednym roku, o, tam jest i Michał Bajor, i Agnieszka Fatyga, i tak żeśmy razem w takim koncercie Brechta, piosenek Brechta, Niebo Zawiedzionych, które reżyserowała Elena Szurmi, żeśmy występowali razem, więc jak oni wy się wybrali, to rzeczywiście chyba powinnam pojechać, zobaczyć, spróbować swoich sił. Jak to było takie miejsce, gdzie się jeździło i ta nagroda była bardzo taka znacząca w życiu aktora. Więc gdy już byliśmy laureatami, dostaliśmy propozycję, żeby zrobić wspólny program, skoro to był taki zwyczaj, że jak się zostało laureatem, to się robiło recital. No ale jak już, to zróbcie razem. No i super. Byliśmy razem w teatrze, byliśmy razem z Piotrkiem, parą, więc było łatwiej jakoś tak się zebrać. No i w 93 roku pojechaliśmy z programem Tercet, czyli kwartet. To był nasz recital, tak się nazywał program. Opowiadał o nas, o naszych marzeniach, jakie to mamy, że chcielibyśmy być wielkimi, kiedyś tam występować na wielkich scenach. Jak to każdy do tego dążył, do szkoły żeśmy zdawali, a jak żeśmy... Cały taka opowieść muzyczna i... kiedy zobaczył ten program Wojciech Młynarski, zaproponował nam, żebyśmy z nim pojechali do Kanady na takie wspólne tournée. No i to była dla nas fantastyczna propozycja, świetna przygoda. Musieliśmy się zwolnić z teatru wtedy, byliśmy u Adama Hanuszkiewicza, graliśmy we wszystkim. No jakoś tak uległ naszym prośbom i nas zwolnił. No i to była, to wspominamy do dziś to. Po pierwsze, że mistrz Wojciech Młynarski nas zaprosił, jakby tak podobaliśmy się mu, wybrał nas. No poza tym potem ta współpraca z Wojciechem Młynarskim była wielokrotnie jeszcze przy różnych koncertach, przy spektaklu takim, który uwielbialiśmy grać, Kryminale Tango w Tarcza Rampa, piosenki Andrzeja Jareckiego. Też to jest właśnie szczęście spotkać na swojej drodze artystycznej, bo aktor to, tu aktorstwo jakby takie, no może komediowe w moim przypadku, w większości poszłam do, po studiach do Teatru Komedia. Tam też były muzyczne spektakle, był Happy End, to właściwie był musical.

0: Ale wtedy tak się nie mówiło, to muzyczny spektakl, kram z piosenkami, tam kabaretowe takie przedstawienia, potem poszła właśnie do Adama Hanuszkiewicza, no tam troszkę repertuar, bo i w Cydzie zagrałam, i w Weselu Rachele, i jakiś taki, ale oprócz tego komedia pasterska, Zapolska, Gombrowicz, no i właśnie tam jakby żeśmy zrobili ten nasz program muzyczny. No i potem to już też się tak potoczyło, bo też się z Andrzejem Strzeleckim żeśmy współpracowali, te gale muzyczne, takie koncerty duże, spektakle prawie do Wrocławia. To robił kiedy też Teatr Dramatyczny, Mickiewicz na Wesoło, Ildefons Jada, Warsztat. W 93 to był taki koncert, kiedy Marian Opania wychodził ze śmietnika, śpiewał w moim magicznym domku. I to... Też to były takie spotkania, tylu aktorów tam brało udział, właśnie Andrzeja Strzeleckiego w tym programie, więc ten Wrocław to był taki, takie miejsce, gdzie nas ciągnęło do tego śpiewania, gdzie to były takie, no nigdy nie żałowaliśmy, 32 lata obchodzimy teraz właśnie tercetowo z chłopakami i oczywiście, no mówię, nas ciągnęło też do takiego pastiszu, do tego, żeby tam Abbe zaśpiewać, czy Boney M, po swojemu, po polsku, w tłumaczeniu, czy Bee Gees. No ale mówię, to były czasy naszej młodości, chcieliśmy też się tak podzielić się nimi. I tutaj w tym wypadku właśnie te piosenki Marka Dutkiewicza, to też takie czasy, kiedy byliśmy właśnie jeszcze tutaj młodzi, kiedy marzyliśmy o tym zawodzie, kiedy jak słuchałam tych piosenek, czy Szklanej Pogody, czy tam Jolka, to w ogóle nawet nie marzyłam o tym, że kiedyś będziemy stać na scenie, dzięki z kolei Zbyszkowi Górnemu, który nas zaprosił do swoich koncertów biesiadnych, ale że będziemy stali obok Rysia Rynkowskiego, Bogusia Meca, Zbyszka Wodeckiego, czy Maryli Rodowicz, bo tak, takie te biesiady były też, to były czasy 90. lata, kiedy to się rozbuchały, te koncerty, i że my, aktorzy, nagle tak wejdziemy w ten świat takich nazwisk, wspaniałych kolegów, będziemy mogli być ich kolegami, na scenie stać, razem śpiewać. To pewnie też tak się miało potoczyć. Nie zamieniłabym tego na nic innego, chociaż na początku patrzyli na nas trochę tak dziwnie aktorzy, że się w takie wdajemy, a tu nagle koncerty, wielkie amfiteatry, hale sportowe, bo to nam otworzyło zupełnie taki i też dystans dało do zawodu aktora, bo na tych koncertach nagle byliśmy troszeczkę inni, byliśmy inne emocje. Zobaczyliśmy, już można śpiewać dla tak wielkiej widowni, gdzie no jednak w teatrze troszeczkę to zawsze jest taka dwoistość mojego życia, że tu z jednej strony seriale, teatr, sztuki nawet tam, prawda, no wieloosobowe, ale też takie trzyosobowe, czy nawet monodram, a z drugiej strony ciągnie mnie na taką estradę, na dużą scenę, na to się czuję też inną energię w momencie, kiedy się śpiewa. Czasem ta widownia śpiewa też. Ja myślę, że tu w tym wypadku koncertu właśnie jubileuszu Marka Dutkiewicza trudno by się nie rozśpiewać. No mam nadzieję, że widzowie też będą z nami śpiewali, bo no to są takie gdzieś tam bliziutko czujemy, te przeboje nam towarzyszyły i teraz... Także to będzie też taka, myślę, fajna, sentymentalna taka przygoda, podróż. No i tak dlatego dałam się też namówić na te koncerty.
1: Ale też, tak jak tutaj pani wspomina, dość szybko spełniły się pani marzenia o tym, żeby śpiewać na scenie przed wielką publicznością. Nie było to onieśmielające na początku?
0: Na pewno było, oczywiście. W ogóle na początku jeszcze wielkie emocje, no bo z piosenką miałam do czynienia i w teatrze, i potem w 90 roku kabaret Olgi Lipińskiej się zaczął, więc tutaj były fantastyczne piosenki, które tworzyli wspaniali kompozytorzy. Na początku w ogóle Włodzimierz Korcz miał kierownictwo artystyczne i dużo piosenek komponował dla kabaretu, właśnie Włodek Korcz, Antek Kopf, Rysiek Poznakowski, Adam Sławiński, Ewa Kornecka. Wspaniali kompozytorzy, wspaniałe piosenki. Czesio Majewski. Mnóstwo pięknych piosenek miałam do czynienia, ale jednak to było takie intymniejsze, przed kamerą śpiewaliśmy. Mhm. Wspaniałe koledzy wokaliści nam pomagali nieraz chórki dogrywać. Były takie piosenki Włodzimierza Korcza, gdzie chórki dośpiewali Ala Majewska i Zbyszek Wodecki. No to można sobie w ogóle...
1: Bo po prostu,
0: słuchajcie, tu fajnie, jak będą takie właśnie... Więc to było wspaniałe. Więc z piosenką miałam cały czas styczność, do czynienia, ale nagle jak człowiek tak staje właśnie na scenie i musi tą piosenką się podzielić z dużą widownią. No ja mam taką piosenkę w repertuarze. Dzięki Andrzejowi Strzeleckiemu grałam Wals Brillant. Oczywiście to jest pastisz, bo to Kofta, Jonasz Kofta napisał ten tekst, bo ta wiadomo, to był wielki hit Ewy Demarczyk. A Jonasz Kofta napisał grałam Wals Frotte. O zwiedzaniu muzeum, jak to na tych kapciach, na filcach i jak pierwszy raz śpiewałam, to ja myślałam, że ja zemdleję ze strachu, czy ja to wszystko wyśpiewam, bo tak to szybko idzie i to jest jednak inny trochę tekst od tego oryginalnego, więc, ale jest to taki rodzaj takiej frajdy, jeżeli już się podaje to i ludzie to kupią i dostrzegą ten dowcip, ten pastisz, ten właśnie, że ten walc. Wychodziłam w ogóle na początku, to wychodziłam z taką jakby tą manierą Ewy Demarczyk, żeby to tylko, że to śpiewa Narodowa Galeria, wielka sztuka na serio, owionęła nas chłodem i zapachem swych sal. To spowite węgielkę jest schronienie przed zgielkiem. Że to tak pięknie napisał te słowa Jonasz Kofta, że można się tym pobawić, można się zabawić w Ewę Demarczyk, ale śpiewamy o tym, jak to w muzeum, na filcach, na kapciach jest ciężko i się człowiek w ogóle. Więc gdzieś mnie to oczywiście zawsze, mnie i moich kolegów Piotrka Gąsowskiego i Roberta Rozmusa, ten pastisz pociągał, żeby się zabawić. Bo nie wiem, zabawić się w Abbe, zabawić się te zespoły, które podziwialiśmy, a teraz możemy się nimi stać, założyć peruki, wyjść i właśnie zaśpiewać Złote Przeboje, różne hity z naszej młodości. Także to jest oczywiście też taka... Gdzie to też doceniali i bawili się z nami. To była taka wielka frajda, tak się przeistoczyć, właśnie śpiewać te piosenki, takie hity i oczywiście w wersji takiej polskiej, że to troszeczkę taki właśnie z przymrużeniem oka. No tak i tak zleciało nam tercetowi, mówię, 30 parę lat w tym śpiewaniu. Dalej występujemy i też mamy taki swój skromny jubileusz, skromny w porównaniu z Markiem. No ale Marek wcześniej zaczął, więc napisał naprawdę mnóstwo tych, no, podziwiam go i gratuluję i mam nadzieję, że osobiście go uściskam. No i co? I po prostu zapraszamy, no zapraszamy do takiej wspólnego świętowania, celebrowania tego jubileuszu i świętowania właśnie piosenki, bo to takie święto piosenki.
1: Podśpiewywania nawet, samemu sobie.
0: Tak.
1: Ja mam takie pytanie, tak się zastanawiam, jak się pracuje z kimś 32 lata, to można się chyba przestać lubić w którymś momencie.
0: A na pewno są takie momenty, kiedy już się tak wszyscy znają i znają swoje plusy, minusy i czasem są jakieś głupie pretensje, że za długo na scenie tam przewalił czas, to czekamy na przykład z Rosją, a Gąs długo gada, bo coś tam opowiada i coś. No ale to są takie jak gdyby blaski i cienie takiego wspólnego życia. Po tych latach wspólnego występowania ramię w ramię, oczywiście też nie tak często, bo to każdy robi jeszcze coś innego i tylko od czasu do czasu tak się udaje nam spotkać i śpiewać, oczywiście z naszymi wspaniałymi muzykami. Więc myślę, że po tych latach tego wspólnego występowania, taka refleksja, że jednak to jest taka przyjemność mieć oparcie w kimś, wiedzieć, że jesteśmy razem w takim niezawodni. Nawet jak komuś coś, to ta druga osoba wejdzie i z czymś tam, nie wiem, bo przecież to też mnóstwo swobody zostawiamy na takich koncertach. To nie jest wszystko wyliczone co do minuty i to nie jest, bo jednak jest trochę tak, nagle nam się coś przypomni, jakieś wspomnienie, zaczynamy to opowiadać, dzielić się tym. Zresztą Robert Rozmus też Marka Dutkiewicza śpiewał taki przebój, Mówili na nią słońce. Nagrał całą płytę Andrzej Korzyński, Marek Dutkiewicz napisali właśnie teksty, to też blisko mu do tych przebojów i ten jego przebój, Mówili na nią słońce. Jak przyjechaliśmy do Chicago w 2000 roku na kabareton, to się okazało, że ten przebój jest na pierwszym miejscu listy przebojów radia polonijnego, o czym nawet Robert Rozmus w ogóle nie miał pojęcia, że to w ogóle to hit jakiś. Więc no mówię, no to, to chyba to jest tak, że Marek Dutkiewicz po prostu nie umie pisać innych piosenek, tylko hity.
1: Marek Dutkiewicz był też tutaj już u nas gościem Radia Pogoda właśnie w związku z jubileuszem i powiedział taką rzecz, że piosenka, żeby była hitem, to jednak ten tekst z muzyką musi się połączyć.
0: No pewnie.
1: To nie może być tak, że tylko tekst jest dobry albo tylko muzyka jest
0: tak
1: dobra.
0: To tak jak właśnie w życiu no, aktora, że może talent, pracowitość i szczęście. I tutaj myślę, że Marek też miał szczęście wielkie do wykonawców, do muzyki właśnie, kompozytorów, bo to się wszystko tak jakby łączyło, że coś takiego wyszło wspólnego. No to jest jakaś, tak jak, no nie wiem, na podstawie jednego przepisu dwie gospodynie zrobią ciasto, jednej wyjdzie, prawda, ciasto drożdżowe, załóżmy, bo jest trudne, tak, żeby wyrosło, żeby odpowiednio było tam wilgotne i tak. Dlatego ja robię sernik, bo jest łatwiejszy.
1: Okej. Okay. A gdy myśli pani o swojej drodze zawodowej, to myśli pani, że tego szczęścia też było sporo?
0: Tak, tak. Tego szczęścia było sporo, bo to, potem tak jak sobie myślę, że ja strasznie chciałam po szkole pójść do Teatru Powszechnego Zygmunta Hibnera, poszłam na rozmowę. Jedyne, co się odważyłam, to pójść właśnie tam, bo to trzeba było iść, umówić, pójść i te. No i jeszcze do współczesnego, do Macieja Englerta. I we współczesnym słyszałam, że gdybym była mężczyzną w wieku 40 lat, to bym mnie przyjął. A ponieważ to był stan wojenny, w którym ja kończyłam szkołę, więc też Zygmunt Hibner, który wiem, że widział mnie na egzaminach i że tam nawet życzliwym okiem jakoś tam patrzył na te moje produkcje, to, że powiedział mnie, no ale no my jesteśmy w takiej sytuacji, że jest stan wojenny, nie wiemy, co z nami będzie. Tutaj o wszystkim decyduje Rada Artystyczna, tego, że chyba nie będą przyjmować w tym roku żadnych nowych aktorów, bo sami nie wiedzą, co z nimi będzie. Więc jakoś tak, nie dlatego, że tylko tak w pierwszym odruchu chciałam tam. A potem okazało się, że poszłam do Teatru Komedia. Tak widocznie miał być, pod skrzydła Olgi Lipińskiej, z którą wiele lat potem ta współpraca się układała i która, myśmy się tak jakoś zawsze dobrze w pracy rozumiały, że wystarczyły tam dwa słowa, ja już wiedziałam, o co chodzi. Jakby tak, musiałam trafić na panią ona pracowała z wieloma wspaniałymi artystami, więc to nie to, że tak mi się po prostu trafiło, takie szczęście, oczywiście byłam, starałam się no, wszystko robić tak, jak w teatrze już wielu nauczyłam od razu, od pierwszego roku i jej jakby poprzeczka, że wysoko ją zawsze stawiała, była wymagająca, jest wymagająca i bezkompromisowa, to ukształtowało mnie na pewno w jakiś sposób. Pierwsza dyrektorka, pierwszy teatr, w ogóle podejście do pracy. I myślę, że przez wiele lat po tym kabaretu, 15 lat, to było takie porozumienie. Myśmy miały takie porozumienie ze sobą. Więc potem to, że trafiłam na Janusz Majewski, pierwszy teatr telewizji Upiór w kuchni. Wspaniały reżyser, też potem kilka razy w niego grałam. Izabela Cywińska, Wojciech Młynarski, Andrzej Strzelecki. Że to było szczęście spotkać takich ludzi na swojej drodze, bo każdy w jakiś sposób mnie, Adam Hanuszkiewicz, każdy nas kształtował, nas, młodych aktorów na początku, potem już coraz bardziej doświadczonych. Potem właśnie spotkanie z wszystkimi wspaniałymi kolegami u Zbyszka Górnego, który z kolei taki dar, że tak umie jakoś gromadzić taki wokół siebie ludzi, że wszyscy już potem, każdy się chce pracować, jak jeden drugiemu pomaga, że taki w ogóle atmosfera i wyjazdy, Australia, Stany, jakby takie wspólne docieranie, nigdy nie było żadnych konfliktów, naprawdę była taka wspaniała atmosfera. Się okazało nagle, no zleciało nam tyle lat, bo 33 lata to tercetu, ale przecież od mojego startu, to już jest 40 od mojego startu zawodowego, prawda, bo w 82 skończyłam szkołę, więc już mi tu bije liczniki, ten jubileusz za chwilę będzie taki solidniejszy. To, że w takich teatrach gram, w jakich właśnie mam szczęście, że i na szóstym piętrze, i w kwadracie, I w Teatrze Polonia teraz właśnie też drugą sztukę, którą będę grała z takimi wspaniałymi kolegami. To wszystko jest szczęście i to trzeba chyba doceniać na tyle, żeby człowiek... Ja doceniałam zawsze to, że byłam w szkole teatralnej. Miałam takich wspaniałych profesorów. Gdzieś tam myślę, że to nas kształtuje. To nam daje takie poczucie też pewności w zawodzie. Chociaż nigdy jej do końca nie ma, prawda, że całe życie się uczy. Ale jakiejś takiej radości, że z tych spotkań przy takiej sztuce, przy takim koncercie. Te muzyczne rzeczy też niosą taką energię inną. Przy Jackiem Wójcickim, czy z Jasią Czepiecińską, z Kasią Dobrowską, jak się spotykamy, śpiewamy razem, tak potem się rozstajemy. No też i zdarzają się takie rzeczy, które są bardzo smutne, bo jak sobie pomyślę o tym, że w koncercie, do którego mnie zaprosił Artur Andrus, Dużo kobiet, bo aż trzy. Najpierw grałyśmy, Artur był tym facetem plus muzycy i Marysia Czubaszek, Magda Umer i ja. 9 lat temu, czy 10, odeszła Marysia. Artur zaprosił do tego koncertu, żeby się zgadzało wszystko. Ja się Kołaczkowską. No, graliśmy koncerty, też tak tyle radości, ile nam te koncerty sprawiały. I takie te spotkania właśnie, zjeżdżaliśmy się i najpierw wychodziła Joasia jako pierwsza. Rozmowy miała swoje piosenki, swoją część. Magda, potem wspominałyśmy Marysię, kącik wspomnień Marysi Czubaszek i potem miałam na końcu Elę i potem wszyscy wspólnie. Więc to, że tak wielka strata nagle w jednym roku, Joasia i Magda, to jeszcze, ja tego jeszcze do swojego jakby takiego, no, do mnie to jeszcze tak naprawdę nie dotarło w 100%, że to już bardzo trudno to ogarnąć i myślę, że Artur ma taki dar patrzenia na to, że mieliśmy szczęście, że to się w ogóle zdarzyło. Myśmy razem byli, że myśmy razem śpiewali, że mogliśmy przebywać ze sobą, wygłupiać się, żartować. Myśmy zawsze na końcu, jak Artur śpiewał bis Cyniczne Córy Curychu, to myśmy wychodziły, kiedyś wymyśliłyśmy to tak na gorąco, chodźcie, przyjdziemy z tyłu jako te Cury Curychu. Założyliśmy szaliki, takie chusty i Artur już zwariował, ale mam chórek, malecik, jeszcze wtedy była Marysia czy Maszka. A potem już zawsze przechodziłyśmy, takie przejścia robiłyśmy, no też ludzie byli zachwyceni, że no Artur też. I no Artur ma rację, że trzeba w tym wszystkim docenić, to by mogło się to w ogóle nie przydarzyć, te koncerty. Ale jest taki smutek, że już nigdy nie staniemy razem na scenie, nie zaśpiewamy, nie będziemy razem właśnie żartowały, wygłupiały się i trzeba się z tym pogodzić. To jest trudne.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Ma pani takie osoby, które na przykład reżyserów albo aktorów, którzy jak dzwonią z jakąś propozycją wspólną, to sobie pani myśli, że na pewno będzie świetnie i że koniecznie pani musi z nimi wystąpić? Albo u nich reżyserów wystąpić?
0: No już wiele o takich rzeczach, które się wydaje mi się czasem, bo doszłam do takiego wieku, że wydaje mi się czasem, że to już wszystko było, że to już wszystko jest za mną, że już te wszystkie właśnie te przeglądy piosenek, te wiesiady, te rzeczy muzyczne, że to już wszystko się wydarzyło, ale okazuje się, że no są takie przedsięwzięcia, takie właśnie tematy, które gromadzą ludzi, bo chcemy dla widzów też ocalić pewne piosenki. To, co robiła właśnie Magda Umer, że ona te klejnoty chciała dalej przedstawiać ludziom, uczyć następne pokolenie tych piosenek, które są piękne. I myślę, że to jest jakiś sens tym wszystkim, bo na pewno to jest smutne, że ludzie odchodzą. Wielu naszych kolegów, tych biesiad, przecież gdyśmy występowali razem ze Zbyszkiem Wodeckim, z Witkiem Pasztem z Voxów i z Bogusiem Mecem. Koledzy, którzy podchodzili, ale pamięć o tym, o tych wspólnych takich radosnych koncertach, które dawały ludziom też, rzesz całej widowni tyle radości, tyle takiej dobrej energii, że o tym trzeba pamiętać i dalej próbować, póki pamiętamy te piękne piosenki, mamy z nimi wspomnienia, mamy dalej ludziom to przypominać, albo nawet uczyć nowe pokolenia, dać im odkryć też taką fajną, oni inaczej to przyjmą, bo my mamy w pamięci te wykonania, prawda, ja mam z lat 70., kiedy właśnie Chodź pomaluj mój świat było śpiewane przez 2+1, no ale to właśnie uczyć, opowiadać, wspominać, bo myśmy tak samo nas uczyli, jak Wojciech Młynarski nam opowiadał, jak kiedyś coś było, kabaret, takie wykonanie, to myśmy też otwierali oczy i słuchali tego. Więc teraz my musimy pokazywać tym młodszym pokoleniom, że o, takie piosenki były, takie są fajne.
1: I nadal są.
0: I nadal są i tym optymistycznym akcentem właśnie.
1: Zastanawiam się, jak to jest, jak, tak jak pani bardzo często gra się w różnych kabaretowych rzeczach, wesołych, albo ktoś właśnie, tak jak zresztą też przed chwilą pani powiedziała, wpada na pomysł, że a, to chodźmy, wyjdziemy na scenę, jak ktoś inny śpiewa. Często się zdarzało, że jednak koledzy ugotowali tak zwanie panią na scenie.
0: No tak, to się zdarza. Oczywiście ja potem nie pamiętam, o co to chodziło, co to było, bo to właśnie przeważnie każdy chce, żeby opowiedzieć jakąś anegdotę, a to się już tego potem nie pamięta, bo nas śmieszą takie rzeczy, które potem jak się opowiada, to nie zawsze to jest takie śmieszne, że ktoś nagle coś nieoczekiwanego zrobi, czy przejęzyczy się, pomyli słowo, czy zrobi coś takiego i nagle to się staje strasznie śmieszne. No ja to opowiadam też na naszych koncertach anegdotę o tym, jak właśnie w spektaklu Piękna Lucynda gąs wchodząc na scenę rąbnął, jeszcze wypił wody i chcąc wejść wszedł na słup i właśnie wychodząc na scenę okazało się, że zakrztusił się i górną jedynkę wypluł, więc to już no co może być bardziej fatalnego dla aktora, ale dzielnie stawił czoła i grał, ale potem wchodzimy w kulisę i on mówi mi, zobacz co mi się stało, idź mi szukaj zęba. A ja mówię, Kos, ja nie mogę ci szukać zęba, bo ja się muszę przybierać do następnej sceny. No ale mówię, nie przejmuj się, grasz, bo gra pod Komorzego Faworskiego, zobaczysz się operat. Mówię, możesz, właściwie to nie widać, wiesz, nie. A w ogóle możesz być bez zębów w tej roli właściwie i ten. No i to są takie właśnie rzeczy, które reszta się śmieje, on akurat rozpaczał. Ale na scenie, no on jak podchodził bez tego zęba, no to przecież wszyscy nie wytrzymywali tak. No to już jest ekstremalna sytuacja, ale
1: to prawda.
0: Nie życzę nikomu tego, bo to... Ale no, potem w anegdocie to jest śmiesznie, bo zresztą to myślę, że opiszę też w swojej książce, którą przygotowuję, drugą część. Pierwsza część, co mi w życiu nie wyszło, bardzo śmieszna i bardzo... Więc no takie rzeczy się zdarzają, które potem w anegdocie fajnie brzmią, ale w tym momencie... No to różnie to bywa.
1: A czy ten ząb się znalazł?
0: Ząb się znalazł. No ale już wiadomo, że trzeba było coś tam zamontować, czy ten. No ale anegdota jest, możemy opowiadać i sam się... No, mamy poczucie humoru w nas własny temat. Piotrek też dlatego to opowiadam, bo sam przecież też no nie, ani nie ukrywa tego, ani ten i też jest mnóstwo rzeczy takich mu się przydarza, których inni ludzie no, słyszą, że to komuś gdzieś coś takiego, a jemu właśnie mnóstwo takich rzeczy. Więc jest wdzięcznym tematem do potem opowiadania.
1: Bardziej myślę sobie też o takich sytuacjach, że właśnie wydarzy się coś takiego sytuacyjnego. Zresztą my czasami jako radiowcy też tak mamy, że ktoś przyjdzie, coś powie, co absolutnie powiedzmy nie jest normalnie śmieszne, ale akurat trafiło w czuły punkt. No i czy aktorsko, jak się z tego pozbierać, żeby dalej grać?
0: No właśnie, to innym łatwiej, innym trudniej. No to są też takie rzeczy, że czasami koledzy specjalnie coś robią, żeby wzbudzić śmiech. No i na przykład wczoraj właśnie w Pięknej Lucyndzie, bo Asia Liszowska bardzo często nie wytrzymuje, jak coś się takiego wydarzy, peruka się mu zsunęła kiedyś, to też dostała takiego po prostu tak, że łzy już ciekły i już widać było, że z trudem właśnie mówiła, opanowywała się. No i tam Piotrek mówi w pewnym momencie, że do kobiety potrzeba byka. A mówi, co proszę? O, byka za rogi. A wczoraj powiedział specjalnie, myślę, żeby ją zgotować do kupy, potrzeba dzika. I zaczęła chrumkać. No i oczywiście ona już nie wytrzymała, bo tak dzika. Mówi, co proszę, ona już dzika. I pokazuje te kły i takie tego. I zgotowaliśmy się oczywiście, bo, no bo to było takie nagłe znienacka. Nie zmieniło strasznie tak ten. Ona potem to podjęła, też tam chrumknęła mu. Ale no tak zrobił taki po prostu numer, który no nie wpływa na jakby jakoś strasznie na sztukę, a może spowodować, że no ktoś tam się zdziedławił ze śmiechu. I to nie jest jakieś spektakularne, nie wiem co, ale w danej sytuacji, kiedy się występuje, no często takie rzeczy, nawet ktoś się przejęzyczy, powie jakoś głupio jakąś słowę i to potrafi też spowodować lawinę śmiechu, więc no to są takie no takie też smaczki życia naszego, bo potem się tam opowiada, a pamiętasz, jak tam coś się stało. No gorsze są rzeczy, jak na przykład coś się właśnie takiego wydarza, że tam opowiadają koledzy, że wpadli do zapadni, czy tam jakiś ktoś spadł ze sceny. No to są rzeczy takie bardziej niebezpieczne, a takie niewinne przejęzyczenia to... A jest czasem po prostu trochę weselej. Ja pamiętam, miałam taką sytuację, że polityka Perzyńskiego, wychodzę, ja grałam tam na szóstym piętrze pannę Franciszkę, która z kucharki została awansowana na sekretarkę ministra. No i ja potem się wystroiłam na bali, pokazuję, i wychodzę z taką woalką, z torebeczką, taka trochę nastroszona, taka. No i chciałam sobie tę woalkę tak tą torebeczką tak odgarnąć i ta torebka miała taki staromodny wichajsterek i to mi się w tę siateczkę zaplątało. No i teraz ja tak to trzymam, mówię tekst, trzymam przy sobie to, ale w pewnym momencie muszę pokazać pani Kiełbikowski, prawda, że mam ładne palce i że pomalowane i takie, ale muszę pokazać te ręce, więc myślę sobie, cholera. On mi tam próbuje to wymotać, ale nie, Bartek Firlet, ale nie może. Więc zostawiłam tę torebkę i pokazuję mu te palce i tamtego, a to mi wisi, bo to taka mała torebeczka wisi mi tak tu.
1: Trzyma się dzielnie.
0: Chodzi o Asia Żółkowska, no dostała ataku śmiechu, no bo nie widziała mnie jeszcze tak, żeby mi tu wisiała nad głową ta torebka. I widać, że i ona też próbowała coś tam, mówiąc tekst, próbowała mi, nie dało się tego wyplątać. I tak wyszłam z tą torebką dyndającą tu mi przy głowie. I kiedyś spotkałam jakąś babkę gdzieś tam, czy przychodnisz w jakimś urzędzie i mówi, pani Haniu, a ja byłam na takim spektaklu, co pani kiedyś się torebka zaplątała w ten. Ja mówię, o tak, bo tylko raz mi się tak zrobiło, więc wierzę pani, że pani była i tak. Także no, czasem się przez to coś zapamiętuje.
1: Ale czy potem na przykład jest już, miała pani taką myśl, żeby jednak nie machać za mocno tą torebką przy walce?
0: Ja starałam się, już w pewnym momencie wychodziłam, więc dobrze, mówię, wyjdę i tak, ale na początku te próby były i ludzie widzieli, że to nie tak
1: miało być.
0: Tak, bo każdy mi tam coś próbował, oczywiście tak niby mimochodem, ale nikomu się nie udało, bo to był taki zatrzask. Mm-hmm. I to się tam zapętliło, drobniutka siateczka. No i przez to pamiętam, że...
1: Że taki spektakl był.
0: Spektakl był, tak. I to się tak przydarzyło tylko raz. No, ale się przydarzyło.
1: Czy ma pani jakiś szczególny sentyment do jakichś właśnie przedstawień albo koncertów, że bardzo lubi je pani wspominać?
0: Wspominamy właśnie te gale, które reżyserował Andrzej Strzelecki na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, bo to był warsztat, mnóstwo aktorów. Myśmy to grali potem w Teatrze Rampa o 22:00, były pełne widownie, bo wszyscy musieli przyjść ze swoich spektakli, żeby razem z zespołem Rampy, żeby to grać. I to było i to spotkanie, to Marian Opania, Wiktor Zborowski, Krzysiek Tyniec, Grzesiek Wąs, no z chłopaków, to właśnie Piotrek Gąsowski, Robert Rozmus. Nas było tam tak dużo aktorów, takie towarzystwo, że tylko oczywiście co chwilę z garderoby męskiej lawina salwy śmiechu, bo tam się chłopaki wygłupiali i się jeden drugi wpuszczał tam jakieś...
1: Maliny.
0: Tak, więc to była taka... Jest naprawdę atmosfera, no... fantastyczna grania tego warsztatu w Rampie. uwielbialiśmy spektakl Kryminale Tango. Teraz się bardzo ucieszyłam, bo przed Pałacem Kultury tam są takie zdjęcia z różnych lat, z wydarzeń artystycznych i patrzę, ojej, nasze Kryminale Tango, 97 rok. Mhm. Ja taka młodziutka, szczuplutka i w ogóle jesteśmy, bo to Joasia Kurowska, Agnieszka Pilaszewska, zmiany potem z Kasią Żak i ja, i chłopaki właśnie Tyniec, Krzysiek, Robert Rasmus, Piotr Gąsowski i Marian Kociniak był takim gangsterem starego typu, duchem gangstera, który schodzi, Franek Anioł, duch Franka Anioła, który patrzy, co to, to rewia gangsterska. I po tych ośrodkach gangsterskich, Wojciech Młynarski to reżyserował, napisał scenariusz, bardzo to lubiliśmy grać. To naprawdę to była dla nas też taka frajda. Wszystkie te właśnie galowe, wielkie koncerty właśnie we Wrocławiu na Przeglądzie, bo tam był właśnie, już mówiłam, Mickiewicz na Wesoło i Defos Jada, to z kolei zespołem Teatru Dramatycznego. Nasz tercet, który zawsze, jak żeśmy grali, naprawdę byśmy tyle w to wkładali, takiej takie przeżycie zawsze dla nas było. Ja zgraliśmy w Harendzie, to z tych biletów to było tylko, że tam coś żeśmy trochę dla muzyków, a reszta starczało na piwo dla przyjaciół. Nic się grało w ogóle bez pieniędzy, tylko aby grać. I no takie były czasy, dużo takich fajnych wspomnień. No i mam nadzieję, że jeszcze przed nami dużo fajnych wspomnień i fajnych koncertów.
1: Tak jak rozmawiałyśmy o tym, co musi mieć piosenka, żeby jednak zostać w pamięci, to czy w spektaklach też jest coś takiego, że coś muszą mieć w sobie i co, żeby zostały w pamięci widzów?
0: Tak, myślę, że już nawet zakładając, że jest świetna sztuka, rzeczywiście myślę, że chętnie się powraca do tych takich hitów teatralnych, takich sprawdzonych komedii, dlatego w sumie ciągle się gra podobne te sztuki, bo one są naprawdę te świetnie napisane, dobrze sprawdzające się komedie, one zawsze teraz, no co, to przepis, znowu, jaki to jest przepis? Dobrze obsadzić, tak? W dobrej sztuce dobrze obsadzić. No też jeszcze powinno, już to powinno w jakiś sposób dobrze wyreżyserować. No i takie na przykład w Teatrze Kwadrat gramy komedię Umrzeć ze śmiechu i bardzo lubimy to grać. Też widzowie fajnie się bawią, bo to jest taka właśnie komedia, która, no, jest śmiech, ale jest też, są takie momenty, kiedy jest takie wzruszenie, bo to tam były przyjaciółki, wiele lat się spotykały, jedna odeszła, tak, wydawałoby się, że taki smutny początek, ale potem się okazuje, że to się tam rozkręca w taką stronę i że przekaz jest taki, że jednak trzeba korzystać z życia i tak naprawdę żyć. Ta przyjaciółka, która odeszła gdzieś tam, to chce im przekazać, żeby umieć się cieszyć tym życiem, nie udawać życia, tylko się cieszyć i gdzieś tak optymizm z tej sztuki bije później już i jest też przy okazji tak dobrze napisana i śmieszna, że no fajnie jest grać i spowodować, że ludzie też wybuchają śmiechem. Ten taki zdrowy śmiech komedii to jest bezcenny, to właściwie aktorzy komediowi to wiedzą, że oczywiście to jest zawsze obliczone, już wiemy grając, że tu będzie śmiech, tu będzie śmiech, tu będzie śmiech, trzeba wypuścić, bo trzeba przeczekać i tekst nałożyć, wiadomo, żeby nie zatupać tego. Czasem się zdarza, że o, nie ma reakcji. A nieraz mamy w takiej sztuce Roma i Julian, którą gramy już kilkanaście lat z Pawłem Wawrzyckim i młodszymi kolegami, że w Kwadracie na małej scenie, że jest taka widownia bardziej nieśmiała, bo tam ludzie tak siedzą, że siebie widzą naprzeciwko siebie, a my gramy w środku i teraz nie ma tu reakcji. Aha, no ale tutaj to już musi być. Jak tu nie będzie, to już znaczy, że bo to też się widownie tak przepróbowuje, że a już od razu od początku jest fajnie rozkręcana, a nieraz niektórzy potrzebują więcej czasu. Mhm. I tak już jakby grając w tej samej sztuce wiele lat, wiedząc, gdzie są te reakcje, jak nie ma jakiejś, to a jak my się pocieszamy, jak nie ma reakcji, na przykład bo widownia jest taka bardziej, na końcu wstaje, podoba im się, ale w środku tak są bardziej tacy nieśmiali, to aktorzy, żeby sobie dodać takiego Węgrzy na widowni. No bo to nie rozumieją, Węgrzy na widowni. To jest taki w slangu aktorskim, że taka widownia trochę trudna. No ale to jest wszystko, teatr jest takim miejscem, czy właśnie koncerty na żywo, nie do zastąpienia. Nie zamieniłabym żadnego planu filmowego czy serialowego na, mimo że też brałam udział w cudownych serialach, Rodzina Zastępcza czy Daleko od Noszy, też tworzyliśmy taką rodzinną atmosferę, też wspominamy to fantastycznie, ale jednak przez to, że to jest pewnego rodzaju chaos, taki, że się przychodzi, coś się tam zagra, ileś tych scen, tu od końca, z tego odcinka, z tego, mhm. coś potem to oni to zmontują, wie, że dobrze. A relacje ludzkie super, fajne, ale jednak, natomiast teatr, przez to, że to jest ta adrenalina, że tam już się czuje w głośniku szum widowni, już ludzie są. Mhm. My się tu szykujemy, prawda, już tego, za 15 minut zaczynam, wiadomo, ta kurtyna pójdzie w górę, jest ta zapowiedź, stoimy w kulisie i to się jednak, to jest tak inna ta widownia i teraz jest zawalczenie o te widownie, żeby oni się dobrze zabawili, żeby oni byli szczęśliwi, żeby przeżyli ten wieczór, żeby nie żałowali, że przyszli. To jest to, bo wiadomo, że my sobie możemy powiedzieć, nie chce mi się dzisiaj, a zagram byle jak, bo a co tam, też mam słabszy dzień. Nie, bo to wtedy nie ma w ogóle sensu wychodzić. Więc mhm. jeżeli my stoimy w kulisie już w pięknej Lucyndzie i już jest ta zapowiedź i tego, i za chwilę wychodzimy i przyspieszone tętno, bo to chodzi o to, żeby właśnie dziś był ten wyjątkowy spektakl, żeby oni się śmiali od początku, żeby się bawili, żeby nie żałowali. I to jest, tego się nie da zastąpić. Jeżeli to jest na żywo, tu i teraz, nawet można się pomylić. Można się pomylić w tekście, w piosenkach, ile się ludzi myliło, śpiewając ileś lat piosenki, nagle się zapomina, jakie to było słowo, co ja tam śpiewałam.
1: Czarna dziura.
0: I ten, czarna dziura. Ale nawet to ludzie wybaczają, bo to jest prawdziwe.
1: Czy w drugą stronę też to działa, że na przykład aktorzy wychodzą z takim super zapałem, że dzisiaj będzie świetny dzień, dzisiaj świetnie gramy, no a ta publiczność węgierska...
0: No, węgierska publiczność też trzeba to wyzwala, takie też, że trzeba o nią zawalczyć. Aha. Tylko nie tym sposobem, żeby dociskać dowcipy, bo mówię o komedii cały czas, że dociskać dowcipy, żeby jednak zrozumieć, albo grubiej grać. Nie, no trudno. Jak się nie da jej zauroczyć tak, jak poprzedniej publiczności, bo nieraz się gra dwa razy jednego dnia i ta wcześniejsza jest super, a ta druga, albo odwrotnie. My sobie czasem tłumaczymy, że niedzielna publiczność, to już Młynarski pisał o tym, że ta publiczność niedzielna po obiedzie, po tym przychodzi i tak trochę... Więc
1: odpoczywa.
0: O każdą się walczy. Ale właśnie śmieszne, że jednego dnia są dwie i dwie różne na przykład, że jedna jest taka, że się bawi, że tego, a druga na przykład jest cichutka, ale na końcu wstaje i biją brawo, widać, że się podobało. Więc no, to jest wyzwanie dla aktorów, to jest wyzwanie, że zgrajmy najpiękniej, jak umiemy, a no już jak to już się nie da na siłę, prawda, kogoś cisnąć, tak jakby się opowiadało dowcip, no śmiej się. Nie, no jeżeli wszystko się zgra, jak widać na żywo, to są różne elementy, bo można być tak samo dysponowanym, tak samo grać, już jest troszkę inna widownia, z innym nastawieniem, czy bardziej zmęczona, czy jakaś tego i on już będzie troszeczkę inaczej. Więc to jest też takie wyzwanie i przez to jest ta adrenalina.
1: Czy pani się uważa za wesołą osobę w życiu?
0: Ja w życiu to nie jestem taka strasznie wesoła tak na co dzień. Bo normalna.
1: Bo wszyscy kojarzą panią właśnie głównie z takimi rolami, które są mega pozytywne.
0: Role takie mnie pociągają. Takie role, które właśnie niosą w sobie taki fajny humor, dowcip i możliwość, czy to potencjał mają te sceny. Jak Daleko od Noszy dostawaliśmy odcinki, to patrzyliśmy i myśmy czytając, nawet próbując, już żeśmy się śmiali z tego, co Krzysiek Jaroszyński tam wypisywał, jak te scenki skonstruował i napisał. I teraz właśnie w komedii jest ten potencjał, że komedia jest fajna, w komedii jest ten potencjał na śmiech, człowiek chce w tym uczestniczyć, wziąć udział, bo fajnie jest przyczyniać się do tego, żeby ludzie się dobrze bawili, bo taka dobra zabawa, dobry śmiech, dobra komedia, no to jest zawsze chętnie oglądane. Przecież niektóre komedie w kwadracie szalone, nożyczki już chyba ponad 1000 razy grają i no to też jest umiejętność i trzeba wyzwolić w sobie tyle, tak samo energii i zapału jak 1000 razy wcześniej, prawda?
1: Tak.
0: Bo to jest, no bo nie każdy aktor lubi grać w teatrze, taki aktor filmowy, co już by chciał zagrać, już żeby to już nie powtarzać tego. Są tacy aktorzy, że wcale nie marzą o tym, żeby zagrać 500 razy jedną sztukę. Bo to też jest pewnego rodzaju umiejętność, żeby za każdym razem z taką samą przyjemnością.
1: Pani do której grupy aktorów należy?
0: Nie, ja lubię grać, ja lubię tę powtarzalność i ty, że jeszcze można coś odkryć nowego i okazuje się, że można, o Jezus, to jeszcze można tak powiedzieć i tak zagrać, jeszcze jest śmieszniej. No, to jest cały czas żywe, dlatego widzowie doceniają, dlatego po pandemii taki głód teatru znowu był w ludziach i koncertów, żeby to znowu na żywo usiąść, zasiąść w tej sali teatralnej czy koncertowej i znowu mieć to wszystko naprawdę, a nie tylko online. Mm-hmm.
1: Zastanawiałam się jeszcze nad tą częścią jakby pani życia zawodowego śpiewającą. Czy myślała pani kiedyś o tym, że może jednak trzeba by jeszcze jakoś bardziej pójść w tę piosenkarską stronę, nie stać się aktorką, tylko piosenkarką?
0: To jest taka decyzja, którą podejmują śpiewający aktorzy, że nagle stawiają, pójdą tylko w tę stronę śpiewania. No bo to wymaga dużego nakładu pracy, jeżeli się chce ciągle coś, nowy program oferować, pracować nad czymś, współpracować z kompozytorami i jakby poświęcić się temu. A mi było zawsze żal zostawić te sztuki, teatry. Miałam 10 lat, grałam monodram, Kobieta pierwotna. Mam też taką sztukę, która prawie jest monodramem. Z kolegami, chłopakami gram na zmianę. Oni grają Judy, o Judy Garland. To jednak jest taka trudna decyzja porzucić to aktorstwo, no bo to też się wiąże z tym, że no to trzeba to poświęcić. Bo jest bardzo trudno tak na te dwie strony i ja zaniedbuję te muzyczne rzeczy rzeczywiście, bo dopiero jak wyjeżdżałam do Australii, to jakoś nagrałam płytę, bo chciałam coś ze sobą tam zawieźć, był tak rok temu. Do tej pory nie miałam, nie zmobilizowałam się, żeby nagrać swój recital. I jakby to na pewno kuleje, bo zawsze mam coś, tak jak teraz, próby, a tu za chwilę koncert, więc no, trzymajcie kciuki, żeby to się wszystko udało, bo to jest w jednym czasie.
1: Ale jednak udaje się łączyć i śpiewanie, i aktorstwo.
0: No bo tak, no jakoś tak od czasu do czasu sobie pośpiewam, a tutaj coś zagra. No, bardzo ciężko jest jedno porzucić.
1: No i jeszcze czasami też pojawia się dubbing. Ostatnio też tak. Była premiera Orzełka Igiego. Wtedy to już jest pani w ogóle sama w studiu. No, nie ma żadnej publiczności.
0: Tak, ale ja zawsze z pewną taką nieśmiałością podchodzę do tego dubbingu. Nie bardzo wierzę w takie swoje możliwości. Na zaproszenie przychodzę jak już, a bo byśmy chcieli, bo to dla pani taka jest tutaj rolka. Więc daje się namówić. I zawsze sobie tak myślę, taka trochę z kompleksami idę, że ja nie robię tego dużo. Mam kolegów, którzy po prostu trzaskają, te dubbingi są świetni, zmieniają głosy w ogóle. Tak. A ja tak trochę zawsze się czuję, że tak do raczkuję w tym dubbingu, więc to nie jest jakiś mój główny taki, rzadko tam zaglądam. A jak już właśnie ktoś mówi, ale to naprawdę pani Hani dla pani tego. No i tutaj po warunkach zostałam obsadzona, bo to taka nauczycielka Strusica, więc myślę, że to podobna. Więc, więc tak tutaj fajna produkcja polska, taka całkowicie, więc myślę, że dla dzieciaków fajna rzecz, ale jeszcze też w takim, dubbingowałam taką rolę w fabularnym filmie Panda i ja. I też tam ze względu na to, że chodziło o babcię, że jest babcią, no to już myślał o moim wnuku, Tymku, który ma 2 latka, ale może kiedyś powie, pochwali się, a tu moja babcia podkłada głos. Także takich czasem, od czasu do czasu, to jest taka, kilka takich ról, ale w porównaniu z moimi kolegami, którzy po prostu są mistrzami dubbingu, to ja jestem w ogóle taka gdzieś tam cicha msza przy bocznym ołtarzu.
1: To jeszcze wrócę na chwilę do piosenek Marka Dutkiewicza. Zdarza się pani podśpiewywać coś, niekoniecznie z piosenek Marka Dutkiewicza, ale tak po prostu pod prysznicem. Albo przy makijażu.
0: Ale to są właśnie takie rzeczy, jak przeważnie się śpiewa piosenki, które ktoś wykonuje, nie swoje. Więc jak jest na przykład jakiś koncert i właśnie ktoś śpiewa coś, to tak nieraz wchodzi do głowy. Teraz będzie też jubileusz pracy artystycznej Doroty Stalińskiej, z którą gramy właśnie Pięknej Lucyndzie. Też będzie w marcu i Dorota taką przejmującą piosenkę śpiewa. Były koncerty noworoczne na 6. piętrze. Już od wielu lat ją śpiewa, ale właśnie w okresie takim świątecznym. Zamień mój żal na bal, a łzy pozamieniaj na sny. Dla ciebie to jest list do Pana Boga, do dyrektora niebieskiego. Mhm. I to jest tak, ona to tak wykonuje przyjmująco, tak, że po prostu potem wiele dni cały czas miałam tę piosenkę w głowie. Ona mi chodziła, kręciła się, nawet jak zasypiałam, to cały czas. I czasami coś takiego wejdzie do głowy, przeważnie właśnie piosenkę, którą ktoś śpiewa, jakiś ktoś z kolegów, że ona się tak przyczepi do nas. No, nuci się piosenki, tak. No, myślę, że trudno mi teraz powiedzieć, co ja tak nucę.
1: Na pewno 23 marca w Bydgoszczy, 26 marca w Łodzi, to już nie będzie nucenie, to już będzie śpiewanie. Jubileusz Marka Dutkiewicza, pani Hanna Śleszyńska tam pojawi się również. Zapraszamy bardzo serdecznie, a ja bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich gorąco.
1: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: błękitny mnie. Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Została ostatnia reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Rytety. Rytety.
1: Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

Prezesowa pomimo bogactw tak mało wydaje na siebie. I książę bardzo na niego łaskaw? Przez litość. Czy nie za mało? Niech tylko pani spojrzy na nich obu. Sądziłabym, że nie ma ani śladu podobieństwa. Zapewne, ale ta duma, pewność siebie, z jaką oni swobodą rozmawiają... Przy innym stoliku naradzali się trzej panowie. No, hrabina zrobiła zamach stanu, mówił brunet z grzywką. I udał się jej. Ten Wokulski trochę sztywny, ale ma w sobie coś, odpowiedział pan siwy. W każdym razie kupiec. Czymże kupiec gorszy od bankierów? Kupiec galanteryjny, sprzedaje portmonetki, nalegał brunet. My czasami sprzedajemy herby, wtrącił trzeci, szczupły staruszek z siwymi faworytami. Jeszcze zechce ożenić się tutaj, tym lepiej dla panien. Ja bym sam mu oddał córkę. Człowiek, słyszę, porządny, bogaty, posagu nie strwoni. Koło nich szybko przeszła hrabina. Panie Wokulski, rzekła, wyciągając wachlarz w kierunku framugi. Wokulski przybiegł do niej, podała mu rękę i we dwoje opuścili salon. Osamotnionego księcia zaraz otoczyli mężczyźni. Niektórzy prosili go, ażeby zapoznał ich z Wokulskim. Warto, warto, mówił zadowolony książę. Takiego nie było jeszcze między nami. Gdybyśmy dawniej zbliżyli się do nich, nasz nieszczęśliwy kraj wyglądałby inaczej. Usłyszała to mijająca ich właśnie panna Izabela i pobladła. Przystąpił do niej młody człowiek z wczorajszej kwesty. Zmęczyła się pani? Rzekł. Trochę, odpowiedziała ze smutnym uśmiechem. Przychodzi mi do głowy dziwne pytanie, dodała po chwili. Czy ja też potrafiłabym walczyć? Czy z sercem? Zapytał. Nie warto. Panna Izabela wzruszyła ramionami. Ach, gdzież znowu z sercem? Myślę o prawdziwej walce z silnym nieprzyjacielem. Ścisnęła go za rękę i opuściła salon. Wokulski, prowadzony przez hrabinę, minął długi szereg pokojów. W jednym z nich, z dala od zaproszonych gości, rozlegały się śpiewy i dźwięki fortepianu. Gdy weszli tam, uderzył go szczególny widok. Jakiś młody człowiek grał na fortepianie. Z dwóch bardzo przystojnych dam stojących przy nim, jedna udawała skrzypce, druga klarnet. Przy tej zaś muzyce tańczyło kilka par, między którymi znajdował się tylko jeden mężczyzna. Oj, wy zbytnicy! Zgromiła ich hrabina. Odpowiedzieli wybuchem śmiechu, nie przerywając zabawy. Minęli i ten pokój i weszli na schody. Ot widzisz, rzekła hrabina, to jest najwyższa arystokracja. Zamiast siedzieć w salonie, uciekli tutaj dokazywać. Jaki oni mają rozum? Pomyślał Wokulski. I zdawało mu się, że między tymi ludźmi życie upływa prościej i weselej, aniżeli między nadętym mieszczaństwem albo arystokratyzującą szlachtą. Na górze, w pokoju odciętym od zgiełku i nieco przyćmionym, siedziała w fotelu prezesowa. Zostawiam was tu, moi państwo, rzekła hrabina. Nagadajcie się, bo ja muszę wracać. Dziękuję ci, Joasiu, odpowiedziała prezesowa. Siądźże, proszę cię, zwróciła się do Wokulskiego. A gdy zostali sami, dodała, nawet nie wiesz, ile obudziłeś we mnie wspomnień. Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że między tą damą a jego stryjem musiał istnieć jakiś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumienie. Dzięki Bogu, pomyślał, że jestem legalnym dzieckiem moich rodziców. Proszę cię, zaczęła prezesowa, mówisz, że stryj twój umarł. Gdzieże on, biedak, pochowany? W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji. Prezesowa znowu podniosła chustkę do oczu. Doprawdy, ach, ja niewdzięczna, byłżeś kiedy u niego? Nie mówił, że ci nic, nie oprowadzał cię? Wszakże tam, na górze, są ruiny zamku, prawda? Stojąż one jeszcze? Tam właśnie, do zamku, stryj co dzień chodził na spacer i całe godziny przesiadywaliśmy z nim na dużym kamieniu. Patrzajże, znam ten kamień. Siedzieliśmy wtedy oboje na nim i patrzyliśmy to na rzekę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas, że tak ucieka szczęście. Czuję to dopiero dzisiaj. A studnia, jestże w zamku i zawsze głęboka? Bardzo głęboka, tylko trafić do niej trudno, bo wejście zamaskowały gruzy. Dopiero stryj mi ją pokazał. Wiesz, że ty, mówiła prezesowa, że w chwili ostatniego z nim pożegnania myśleliśmy, czy by się do tej studni nie rzucić?
Nikt by nas tam nie odszukał i na

0: Iki zostalibyśmy razem. Zwyczajnie szalona młodość. Otarła oczy i ciągnęła dalej. Bardzo, bardzo lubiłam go, a myślę, że i on mnie trochę, kiedy tak pamiętał wszystko. Ale on był ubożuchny oficer, a ja na nieszczęście bogata. I do tego jeszcze bliska krewna dwóch generałów. No i rozdzielono nas. Może też byliśmy zanadto cnotliwi, ale cicho, cicho, dodała śmiejąc się i płacząc. Takie rzeczy wolno mówić kobietom dopiero w siódmym krzyżyku. Łkanie przerwało jej mowę. Powąchała swój flakonik, odpoczęła i zaczęła znowu. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle lat upłynęło, prawie pół wieku, wszystko przeszło. Majątek, tytuły, młodość, szczęście. Sam tylko żal nie przeszedł i pozostał. Mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. A gdyby nie wiara, że jest inny świat, w którym podobno wynagrodzą tutejsze krzywdy, kto wie, czy nie przeklełoby się i życia, i jego konwenansów. Ale ty mnie nie rozumiesz, bo wy dziś macie mocniejsze głowy, lecz zimniejsze aniżeli my serca. Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma. Coś dławiło go, szarpało za piersi. Wpił sobie paznokcie w ręce i myślał, ażeby jak najprędzej stąd wyjść i już nie słuchać skarg, które odnawiały w nim najboleśniejsze rany. A masz on, biedaczysko, jaki nagrobek? Spytała po chwili prezesowa. Wokulski zarumienił się. Nigdy nie przychodziło mu do głowy, ażeby zmarli potrzebowali czegoś więcej nad grudę ziemi. Nie ma, ciągnęła prezesowa, widząc jego zakłopotanie. Nie tobie dziwię się, moje dziecko, żeś o nagrobku nie pamiętał, ale sobie wyrzucam, żem zapomniała o człowieku. Zadumała się i nagle, położywszy na jego ramieniu swoją wychudłą i drżącą rękę, rzekła zniżonym głosem: Mam do ciebie prośbę, powiedz, że ją spełnisz. Z pewnością, odparł Wokulski. Pozwól, ażebym ja mu postawiła nagrobek, ale że sama jechać tam nie mogę, więc ty mnie wyręczysz. Weź stąd kamieniarza, niechaj rozłupie ten kamień, wiesz, ten, na którym siadywaliśmy na górze, pod zamkiem, i niech jedną połowę ustawią na jego grobie. Cokolwiek będzie kosztować, zapłacisz, a zwrócę ci razem z dozgonną wdzięcznością. Zrobisz, że to?
1: Zrobię.
0: To dobrze. Dziękuję ci. Myślę, że mu przyjemniej będzie spoczywać pod kamieniem, który słyszał nasze rozmowy i patrzył na łzy. Ach, jak ciężko wspominać. A napis, wiesz, że jaki? Mówiła dalej. Kiedyśmy się rozłączali, zostawił mi parę strofek z Mickiewicza. Pewnie czytałeś je kiedy. Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło żałobne roztoczy. Tak pamięć o mnie im dalej ucieka, tym grubszym kirem twą duszę zamroczy. O, prawda, to i studnie, która miała nas połączyć, chciałabym upamiętnić w jakiś sposób. Wokulski wstrząsnął się i patrzył gdzieś szeroko otwartymi oczyma. Co tobie? Zapytała prezesowa. Nic, odparł z uśmiechem. Śmierć zajrzała mi w oczy. Nie dziw się, krąży koło mnie starej, zatem muszą ją widzieć moi sąsiedzi. Więc zrobisz, o co cię proszę? Tak. Bądźże u mnie po świętach i często przychodź. Może się trochę ponudzisz, ale może i ja, niedołężna, przydam ci się na co. A teraz idź już, na dół, idź. Wokulski pocałował ją w rękę, ona go parę razy w głowę, potem dotknęła dzwonka. Wszedł służący. Sprowadźże pana do sali, rzekła.
2: Lalka w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
8: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
7: Serio? A co tam takiego?
8: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
7: Brzmi jak wydatek.
8: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
7: No to na co jeszcze czekamy?
8: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
7: Sprawdź na www.vt.sk.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulski był odurzony. Nie wiedział, którędy idzie, nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym rozmawiali z prezesową. Czuł tylko, że znajduje się w jakimś odmęcie dużych komnat, starodawnych portretów, cichych stąpań, nieokreślonej woni. Otaczały go kosztowne meble, ludzie pełni delikatności, o jakiej nigdy nie marzył, a nad tym wszystkim, jak poemat, unosiły się wspomnienia starej arystokratki, przesiąknięte westchnieniami i łzami. Cóż to za świat? Co to za świat? A jednak jeszcze mu czegoś brakło. Chciał choć raz spojrzeć na pannę Izabelę. No, w sali ją zobaczy. Lokaj otworzył drzwi do sali. Znowu wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę i ucichły rozmowy jak szum odlatującego ptactwa. Nastała chwila ciszy, w której wszyscy patrzyli na Wokulskiego, a on nie widział nikogo, tylko rozgorączkowanym spojrzeniem szukał bladoniebieskiej sukni. Tu jej nie ma, pomyślał. No tylko patrzcie, jak on sobie nic z was nie robi, szepnął śmiejąc się staruszek z siwymi faworytami. Musi być w drugiej sali, mówił do siebie Wokulski. Spostrzegł hrabinę i zbliżył się do niej. Cóż, skończyliście państwo konferencję? Spytała hrabina. Prawda, jaka to miła osoba prezesowa? Ma pan w niej wielką przyjaciółkę, nie większą jednak aniżeli we mnie. Zaraz przedstawię pana. Pan Wokulski? Dodała, zwracając się do damy w brylantach. A ja zaraz przystępuję do interesu, rzekła dama, patrząc na niego z góry. Nasze sierotki potrzebują kilku sztuk płótna. Hrabina lekko zarumieniła się. Tylko kilku? Powtórzył Wokulski i spojrzał na brylanty wyniosłej damy, reprezentujące wartość kilkuset sztuk najcieńszego płótna. Po świętach, dodał, będę miał honor na ręce pani hrabiny przysłać płótno. Ukłonił się, jakby chciał odchodzić. Chcesz nas pan pożegnać? Spytała trochę zmieszana hrabina. Ależ to impertynent, rzekła dama w brylantach do swej towarzyszki w strusim piórze. Żegnam panią hrabinę i dziękuję za zaszczyt, jaki mi pani raczyła wyrządzić, mówił Wokulski, całując gospodynię w rękę. Tylko do widzenia, panie Wokulski, wszak prawda, dużo będziemy mieli interesów ze sobą. I w drugim salonie nie było panny Izabeli. Wokulski uczuł niepokój. Przecież muszę na nią spojrzeć, kto wie, jak prędko spotkamy się w podobnych warunkach. A, jesteś pan, zawołał książę. Już wiem, jaki ułożyliście spisek z panem Łęckim. Spółka do handlu ze wschodem. Wyborna myśl. Musicie i mnie do niej przyjąć. Musimy poznać się bliżej. A widząc, że Wokulski milczy, dodał, prawda, jakim ja nudny, panie Wokulski, ale to nic nie pomoże. Musicie zbliżyć się do nas, pan i panu podobni, i razem idźmy. Wasze firmy są także herbami. Nasze herby są także firmami, które gwarantują rzetelność w prowadzeniu interesów. Ściskali się za ręce i Wokulski coś odpowiedział, ale co, nie było mu wiadome. Niepokój jego wzrastał. Na próżno szukał panny Izabeli. Chyba jest dalej, szepnął z trwogą, idąc do ostatniego salonu. Tu pochwycił go pan Łęcki z oznakami niebywałej tkliwości. Już pan wychodzisz? Więc do widzenia, drogi panie. Po świętach u mnie pierwsza sesja i w imię Boże zaczynajmy. Nie ma jej, myślał Wokulski, żegnając się z panem Tomaszem. Ale wiesz pan, szepnął Łęcki, zrobiłeś szalony efekt. Hrabina nie posiada się z radości, książę mówi tylko o tobie, a jeszcze ten wypadek z prezesową, no cudownie, nie można było marzyć o zdobyciu lepszej pozycji. Wokulski stał już w progu, jeszcze raz szklanymi oczyma powiódł po sali i wyszedł z desperacją w sercu. Może wypadałoby wrócić i pożegnać ją? Przecież zastępowała miejsce gospodyni. Myślał, powoli schodząc ze schodów. Nagle drgnął, słysząc szelest sukni w wielkiej galerii. Ona! Podniósł głowę i zahaczył damę w brylantach. Ktoś podał mu palto. Wokulski wyszedł na ulicę, zatoczywszy się jak pijany. Cóż mi po świetnej pozycji, jeżeli jej tam nie ma? Konie pana Wokulskiego! Zawołał z sieni Szwajcar, pobożnie ściskając 3 rublówkę. Łzami zaszłe oczy i nieco zachrypnięty głos świadczyły, że obywatel ten nawet na trudnym posterunku czci jednak pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Konie pana Wokulskiego, konie Wokulskiego, Wokulski, zajeżdżaj! Powtórzyli stojący furmani. Środkiem alei zwolna toczyły się dwa szeregi dorożek i powozów w stronę Belwederu i od Belwederu. Ktoś z jadących spostrzegł na chodniku Wokulskiego i ukłonił mu się. Kolega, szepnął Wokulski i zarumienił się. Gdy sprowadzono mu powóz, zrazu chciał wsiąść, lecz rozmyślił się. Wracaj, bracie, do domu, rzekł do furmana, dając mu na piwo. Powóz odjechał ku miastu. Wokulski zmieszał się z przechodniami i poszedł w stronę Ujazdowskiego placu. Szedł zwolna i przypatrywał się jadącym. Wielu z pomiędzy nich znał osobiście. Oto rymarz, który dostarcza mu wyrobów skórzanych, jedzie na spacer z żoną, grubą jak beczka cukru i wcale ładną córką, z którą chciano go swatać. Oto syn rzeźnika, który do sklepu niegdyś Hopfera dostarczał wędlin. Oto bogaty cieśla z liczną rodziną, wdowa po dystylatorze, również mająca duży majątek i również gotowa oddać rękę Wokulskiemu. Tu garbarz, tam dwaj subjekci bławatni, dalej krawiec męski, mularz, jubiler, piekarz, a oto jego współzawodnik, kupiec galanteryjny w zwykłej dorożce. Większa ich część nie widziała Wokulskiego, niektórzy jednak spostrzegli go i kłaniali mu się, lecz byli i tacy, którzy spostrzegłszy go nie kłaniali się, a nawet uśmiechali się złośliwie. Z całego mnóstwa tych kupców, przemysłowców i rzemieślników równych mu stanowiskiem, niekiedy bogatszych od niego i dawniej znanych w Warszawie, on tylko jeden był dziś na święconym u hrabiny. Żaden z tamtych, on tylko jeden. Mam nieprawdopodobne szczęście, myślał. W pół roku zrobiłem majątek krociowy. Za parę lat mogę mieć milion. Nawet prędzej. Dziś już mam wstęp na salony, a za rok? Niektórym z tych, co przed chwilą ocierali się o mnie, przed 17 laty mogłem usługiwać w sklepie. A nie usługiwałem chyba dlatego, że żaden nie wstąpiłby tam. Z komórki przy sklepie do buduaru hrabiny. Co za skok! Czy aby ja nie za prędko awansuję? Dodał z tajemną trwogą w sercu. Był już na rozległym placu Ujazdowskim, w którego południowej części znajdowały się zabawy ludowe. Pomieszane dźwięki katarynek, odgłosy trąb i zgiełk kilkunastutysięcznego tłumu ogarniał go jak fala nadpływającej powodzi. Widział jak na dłoni długi szereg huśtawek, kołyszących się w prawo i w lewo niby ogromne wahadła o potężnym rozmachu. Potem drugi szereg, szybko kręcących się namiotów, z dachami w różnokolorowe pasy. Potem trzeci szereg, bud zielonych, czerwonych i żółtych, gdzie przy wejściu jaśniały potworne malowidła, a na dachu ukazywali się jaskrawo odziani pajace albo olbrzymie lalki. A w środku placu dwa wysokie słupy, na które teraz właśnie wspinali się amatorowie frakowych garniturów i kilkurublowych zegarków. Wśród tych wszystkich czasowych, a brudnych budynków roił się rozbawiony tłum.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Wokulskiemu przypomniały się lata dziecinne. Jakże mu wtedy wygłodzonemu smakowała bułka i serdelek. Jak wyobrażał sobie, siadłszy na konia w karuzeli, że jest wielkim wojownikiem. Jak szalonego doznawał upojenia, wylatując do góry na huśtawce. Co to była za rozkosz pomyśleć, że dziś nic nie robi i jutro nic nie będzie robił. Za cały rok. A z czym da się porównać ta pewność, że dziś położy się spać o 10 i jutro, gdyby chciał, wstanie także o 10, przeleżawszy 12 godzin z rzędu. I to ja byłem? Ja? Mówił do siebie zdumiony. Mnie tak cieszyły rzeczy, które w tej chwili tylko wstręt budzą? Tyle tysięcy otacza mnie rozradowanych biedaków, a ja, bogacz przy nich, cóż mam? Niepokój i nudy, nudy i niepokój. Właśnie kiedy mógłbym posiadać to, co kiedyś było moim marzeniem, nie mam nic, bo dawne pragnienia wygasły. A tak wierzyłem w swoje wyjątkowe szczęście. W tej chwili potężny krzyk wydarł się z tłumu. Wokulski ocknął się i na szczycie słupa zobaczył jakąś ludzką figurę. A, triumfator, rzekł do siebie Wokulski, ledwie trzymając się na nogach pod naciskiem tłumu, który biegł, klaskał, wiwatował, wskazywał palcami bohatera, pytał o jego nazwisko. Zdawało się, że zdobywcę frakowego garnituru na rękach zaniosą do miasta. Wtem zapał ostygł. Ludzie biegli wolniej, nawet zatrzymywali się, okrzyki cichły, wreszcie zupełnie umilkły. Chwilowy triumfator zsunął się ze szczytu i w parę minut zapomniano o nim. Przestroga dla mnie, szepnął Wokulski, ocierając pot z czoła. Plac i rozbawione tłumy obmierzły mu do reszty. Zawrócił do miasta. Środkiem alei wciąż toczyły się dorożki i powozy. W jednym Wokulski zobaczył bladoniebieską suknię. Panna Izabela? Serce poczęło mu bić gwałtownie. Nie, nie ona. O paręset kroków dalej spostrzegł jakąś piękną twarz kobiecą i dystyngowane ruchy. Ona? Nie, skądżeby wreszcie ona? I tak szedł przez całe aleje, plac Aleksandra, przez Nowy Świat, ciągle upatrując kogoś i ciągle doznając zawodu. Więc to jest moje szczęście, myślał. Nie pragnę tego, co mógłbym mieć, a szarpię się za tym, czego nie mam. Więc to jest szczęście? Kto wie, czy śmierć jest takim złem, jak wyobrażają sobie ludzie. I pierwszy raz uczuł tęsknotę do twardego, nieprzespanego snu, którego nic nie niepokoiłyby, żadne pragnienia, nawet żadne nadzieje. W tym samym czasie panna Izabela, wróciwszy od ciotki do domu, prawie z przedpokoju zawołała do panny Florentyny: wiesz, był na przyjęciu. Kto? No ten, Wokulski. Dlaczegoż by nie miał, skoro go zaproszono, odparła panna Florentyna. Ależ to zuchwalstwo, ależ to niesłychane i jeszcze wyobraź sobie, ciotka jest nim oczarowana. Książę nieledwie mu się narzuca, a wszyscy chórem uważają go za jakąś znakomitość. I ty nic na to? Panna Florentyna uśmiechnęła się smutnie. Znam to, bohater sezonu. W zimie był takim pan Kazimierz, a przed kilkunastu laty nawet ja, dodała cicho. Ależ uważaj, kim on jest, kupiec. Kupiec! Moja Belu, odpowiedziała panna Florentyna. Pamiętam sezony, kiedy nasz świat zachwycał się nawet cyrkowcami. Przejdzie i to. Boję się tego człowieka, szepnęła panna Izabela. Mamy tedy nowy sklep. 5 okien frontu, 2 magazyny, 7 subiektów i Szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący, jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiedział mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ... Europejska wojna, mówię, wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście. Do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec, ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam, na co to wszystko? Warum hast du denn das getan? Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano. Czyżbym już był tak stary jak nieboszczka Grossmutter i nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi młodszych ode mnie? Ehe, tak źle nie jest. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz Napoleon III, uciekł z więzienia, w roku 1846 zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie, ale wszyscy ludzie rozsądni przygotowywali się do czegoś. A wuj Raczek, pan Raczek ożenił się z moją ciotką, ciągle powtarzał: mówiłem, że Bonaparte wypłynie i piwa im naważy. Cała bieda w tym, że ja coś nie zdużam na nogi. Rok 1846 i 47 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat? A kiedy mnie ogarnęły wątpliwości i niepokoje, po zamknięciu sklepu szedłem do wuja Raczka i opowiadałem, co mnie trapi, prosząc, ażeby poradził mi jak ojciec. Wiesz co? Odpowiadał wuj, uderzając się pięścią w chore kolano. Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, mówię ci, to idź, a nie chcesz, mówię ci, to zostań. Dopiero w lutym roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon już był w Paryżu, ukazał mi się jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem go w trumnie. Surdut, zapięty pod szyję, kolczyk w uchu, wąs wyszwarcowany. Zrobił mu to pan Domański, ażeby ojciec byle jako nie wystąpił na boskim sądzie. Stanął we drzwiach mojej izdebki we front i rzekł tylko te słowa: pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Sen mara, Bóg wiara, myślałem przez kilka dni, ale już sklep mi obrzydł. Nawet do świętej pamięci Małgosi Pfeiffer straciłem skłonność i ciasno zrobiło mi się na podwalu tak, żem nie mógł wytrzymać. Poszedłem znowu do wuja Raczka po radę. Pamiętam, leżał akurat w łóżku, nakryty pierzyną mojej ciotki i pił gorące ziółka na poty. Gdy mu zaś opowiedziałem cały interes, rzekł: wiesz co, poradzę ci jak ojciec. Chcesz, idź. Nie chcesz, zostań. Ale ja, gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym już był za granicą. Bo i twoja ciotka, mówię ci, tu zniżył głos, tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich armat, aniżeli jej trajkotu. Co mi pomoże z marowaniem, to mi zepsuje gadaniem. A masz pieniądze? Spytał po chwili. Znajdę z kilkaset złotych. Wuj Raczek kazał zamknąć drzwi mieszkania, ciotki w domu nie było, i sięgnąwszy pod poduszkę, wydobył stamtąd klucz. Naści, rzekł, otwórz ten kufer z skórą obity, będzie tam na prawo skrzyneczka, a w niej kieska. Podaj mi ją. Wydobyłem kieskę grubą i ciężką. Wuj Raczek wziął ją do ręki i wzdychając odliczył 15,5 imperiałów. Weź te pieniądze, mówił, na drogę i jeżeli masz jechać, to jedź. Dałbym ci więcej, ale może i na mnie przyjść pora. Zresztą trzeba zostawić coś babie, żeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego męża. Pożegnaliśmy się płacząc. Wuj aż dźwignął się na łóżku i odwróciwszy mnie twarzą do świecy szepnął: niech ci się jeszcze przypatrzę, bo to, mówię ci, z tego balu nie każdy wraca. Wreszcie i ja sam jużem człek nie dzisiejszy, a humory, mówię ci, zabijają prawie tak jak kule.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl. There she was, just a walk.

0: wiatr.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost.
4: Dziwny jest ten!
3: Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
2: Płyta na lata
5: w Radiu Pogoda.
2: Słuchaj już dziś od 10.
3: Zapraszam, Monika Tarka.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
12: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
13: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Reklama.
14: Rozpędzona taksówka niemal spadła z mostu we Wrocławiu. Iran stawia Amerykanom warunki, chodzi o pełne otwarcie cieśniny Ormus. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
14: Michał Pierzchała. Taksówka we Wrocławiu o poranku prawie przebiła bariery mostu i wpadła do rzeki. O dużym szczęściu może mówić kierowca taksówki i jego pasażerowie, którym nic się nie stało. Taksówka po 5 rano, prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości, zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i wybiła bariery oddzielające od rzeki, przewróciła się na bok i zatrzymała pół metra od przepaści. Miejsce zabezpieczali ratownicy wodni i strażacy. Służby będą teraz wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków. To między innymi zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Amerykanie na razie milczą. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony, a to powoduje wzrost cen paliw. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka zrewanżowała się za ostatnią porażkę w Paryżu na French Open, a to spotkanie śledził Błażej Kulesza.
15: Kibice jak i sama Świątek na zwycięstwo w gemie przy własnym serwisie musieli czekać aż do początku drugiego seta. Pierwsza partia układała się po myśli Ukrainki. Błędy i tylko jeden wygrany punkt przy własnym serwisie Raszynianki sprawiły, że Polka postanowiła zejść na przerwę między setami, ale po niej wróciła na kort zupełnie odmieniona. Dostałam taktyczne wskazówki, które były dla mnie oparciem i jestem za to wdzięczna. Czasem nawet wydaje ci się, że grasz dobrze, ale to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy potrafi być pomocne. Mówiła tuż po spotkaniu wyraźnie zadowolona Świątek, która kolejne gemy wygrywała nawet przy breakpointach dla rywalki. To prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, dlatego jestem szczęśliwa. Co ciekawe, Polka w Toronto nigdy nie doszła wyżej aniżeli do czwartej rundy. Teraz jest w ćwierćfinale.
14: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegulę.
0: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
14: Najcieplej dzisiaj do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej w centrum 26, a najchłodniej w rejonie Helu 22 stopnie. W całej Polsce przez cały dzień dzisiaj będzie słonecznie.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wróciwszy do sklepu, mimo spóźnionej pory, rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę. Ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał nawet gratyfikację, obiecał opiekować się pościelą i kufrem na wypadek, gdybym kiedy wrócił. Ale zwykła wojowniczość opuściła go i ani razu nie powtórzył swego ulubionego wykrzyknika: „Ehej, dałbym ja Szwabom, żebym tak nie miał sklepu”. Gdy zaś około 10 wieczór ubrany w półkożuszek i grube buty, uściskawszy go, wziąłem za klamkę, ażeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy razem, coś dziwnego stało się z Janem. Nagle zerwał się z krzesła i rozkrzyżowawszy ręce krzyknął: „Świnia, gdzie ty idziesz?”, a potem rzucił się na moje łóżko, szlochając jak dzieciak. Uciekłem. W sieni słabo oświetlonej olejnym kagankiem ktoś zastąpił mi drogę. Ażem drgnął. Był to August Katz, odziany, jak wypadało, na marcową podróż. „Co ty tu robisz, Auguście?” spytałem. „Czekam na ciebie”. Myślałem, że chce mnie odprowadzić, więc poszliśmy na plac Grzybowski w milczeniu, bo Katz nigdy nic nie mówił. Fura żydowska, którą miałem jechać, była już gotowa. Ucałowałem Katza, on mnie także. Wsiadłem, on za mną. „Jedziemy razem”, rzekł. A potem, kiedy byliśmy już za Miłosną, dodał: „Twardo i trzęsie, spać nie można”. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. Pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki? Albo te noclegi w lasach i na polach, kiedy jeden drugiemu spychał głowę z tornistra i ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę? A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tylem razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas.

Doby przedtem skupiła się nasza brygada pod jakąś wsią węgierską, której nazwy nie pamiętam. Fetowali nas? Aż miło. W winie, co prawda nieosobliwszym, można się było myć, a wieprzowina i papryka już nam tak zbrzydły, że człowiek nie wziąłby do ust tego paskudztwa, gdyby, rozumie się, miał co innego. A jaka muzyka, a jakie dziewuchy. Cyganie doskonale grają, a każda Węgierka istny proch. Kręciło się ich bez stryjek, wszystkiego ze 20, a jednak zrobiło się tak gorąco, że nasi zakłuli i zarąbali trzech chłopów, a chłopi zabili nam drągami huzara. I Bóg wie, czym skończyłaby się tak pięknie rozpoczęta zabawa, gdyby w chwili największego tumultu nie zajechał do sztabu szlachcic czwórką koni okrytych pianą. W kilka minut później rozeszła się po wojsku wieść, że w pobliżu znajdują się wielkie masy Austriaków. Zatrąbiono do porządku, tumult ucichł, Węgierki znikły, a w szeregach zaczęto szeptać o generalnej bitwie. Nareszcie, powiedziałeś do mnie. Tej samej nocy posunęliśmy się o milę naprzód, w ciągu następnego dnia znowu o milę, co kilka godzin, a później nawet co godzinę przelatywały sztafety. Było to dowodem, że w pobliżu znajduje się nasz sztab korpuśny i że zanosi się na coś grubego. Tej nocy spaliśmy na gołym polu, nie stawiając nawet w kozły broni. Zaś skoro świt, ruszyliśmy naprzód. Szwadron kawalerii z dwoma lekkimi armatami, potem nasz batalion, a potem cała brygada z artylerią i furgonami, mając silne patrole po bokach. Sztafety przelatywały już co pół godziny. Gdy weszło słońce, zobaczyliśmy przy gościńcu pierwsze ślady nieprzyjaciela. Resztki słomy, wytlone ogniska, budynki rozebrane na opał. Następnie coraz częściej zaczęliśmy spotykać uciekających. Szlachtę z rodzinami, duchownych, rozmaitych wyznań, w końcu chłopów i cyganów. Na wszystkich twarzach malowała się trwoga, prawie każdy coś wykrzykiwał po węgiersku, wskazując rękoma za siebie. Była blisko siódma, kiedy w stronie południowo-zachodniej huknął strzał armatni. Po szeregach przeleciał szmer. Oho, zaczyna się. Nie, to sygnał. Padły znowu dwa strzały i znowu dwa. Jadący przed nami szwadron zatrzymał się. Dwie armaty i dwa jaszczyki galopem popędziły naprzód. Kilku jezdnych pocwałowało na najbliższe wzgórza. Stanęliśmy i przez chwilę zaległa taka cisza, że słychać było tętent siwej klaczy, dopędzającego nas adiutanta. Przeleciała mimo do huzarów, dysząc i prawie dotykając brzuchem ziemi. Tym razem odezwało się bliżej i dalej kilkanaście armat. Każdy strzał można było odróżnić. Macają dystans, odezwał się stary nasz major. Jest z 15 armat, mruknął Katz, który w podobnych chwilach stawał się rozmowniejszy. A że my ciągniemy 12, toż będzie bal. Major odwrócił się do nas na koniu i uśmiechnął się pod szpakowatym wąsem. Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. Jest więcej niż 20, rzekłem do Katza. Osły, zaśmiał się kapitan i podciął swego konia. Staliśmy na wzniesionym miejscu, skąd widać było idącą za nami brygadę. Zaznaczył ją rudy obłok kurzu, ciągnący się wzdłuż gościńca, ze dwie albo i trzy wiorsty. Straszna masa wojsk, szepnąłem. Gdzie się to pomieści? Odezwały się trąbki i nasz batalion rozłamał się na cztery kompanie uszykowane kolumnami obok siebie. Pierwsze plutony wysunęły się naprzód, my zostaliśmy w tyle. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że od głównego korpusu oddzieliły się jeszcze dwa bataliony, zeszły z gościńca i biegły pędem przez pola, jeden na prawo od nas, drugi na lewo. W mały kwadrans zrównały się z nami, przez drugi kwadrans wypoczęły i ruszyliśmy trzema batalionami naprzód. Noga za nogą. Tymczasem kanonada wzmogła się tak, że było słychać po dwa i po trzy strzały wybuchające jednocześnie. Co gorsze, spoza nich rozlegał się jakiś stłumiony odgłos, podobny do ciągłego grzmotu. Ile armat, kamracie? Spytałem po niemiecku idącego za mną pod oficera. Chyba ze 100, odparł kręcąc głową. Ale, dodał, porządnie prowadzą interes, bo odezwały się wszystkie naraz.
Zepchnięto nas z gościńca, którym w kilka

0: Kilka minut później przejechały wolnym kłusem dwa szwadrony huzarów i cztery armaty z należącymi do nich jaszczykami. Idący ze mną w szeregu poczęli żegnać się. W imię ojca i syna ten i ów popił z manierki. Na lewo od nas huk wzmagał się. Pojedynczych strzałów już nie można było odróżnić. Nagle krzyknięto w przednich szeregach: piechota! Piechota! Machinalnie schwyciłem karabin na tuj, myśląc, że pokazali się Austriacy. Ale przed nami, oprócz wzgórza i rzadkich krzaków, nie było nic. Natomiast na tle grzmotu armat, który prawie przestał nas interesować, usłyszałem jakiś trzask, podobny do rzęsistego deszczu, tylko o wiele potężniejszy. Bitwa! Zawołał ktoś na froncie przeciągłym głosem. Uczułem, że mi na chwilę serce bić przestało, nie ze strachu, ale jakby w odpowiedzi na ten wyraz, który od dzieciństwa robił na mnie dziwne wrażenie.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W szeregach pomimo marszu zrobił się ruch. Częstowano się winem, oglądano broń, mówiono, że najdalej za pół godziny wejdziemy w ogień, a nade wszystko w grubiański sposób żartowano z Austriaków, którym nie wiodło się w tych czasach. Ktoś zaczął gwizdać, inny nucił półgłosem, stopniała nawet sztywna powaga oficerów, zamieniając się w koleżeńską zażyłość. Trzeba było dopiero komendy baczność i cisza, ażeby nas uspokoić. Umilkliśmy i wyrównały się nieco pogięte szeregi. Niebo było czyste, ledwie tu i ówdzie bielił się nieruchomy obłok. Na krzakach, które mijaliśmy, nie poruszał się żaden listek. Nad polem, zarośniętym młodą trawą, nie odzywał się wystraszony skowronek. Słychać było tylko ciężkie stąpanie batalionu, szybki oddech ludzi, czasem szczęk uderzonych o siebie karabinów albo donośny głos majora, który jadąc przodem odzywał się do oficerów. A tam, na lewo, wściekały się stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. Kto takiej burzy przy jasnym niebie nie słyszał, bracie Katz, ten nie zna się na muzyce. Pamiętasz, jak nam wówczas dziwnie było na sercu? Nie strach, ale tak coś jakby żal i ciekawość. Skrzydłowe bataliony oddalały się od nas coraz bardziej. Wreszcie prawy zniknął za wzgórzami, a lewy o paręset sążni od nas dał nurka w szeroki parów i tylko kiedy niekiedy błysnęła fala jego bagnetów. Podzielili się gdzieś huzarzy i armaty i ciągnąca z tyłu rezerwa i został sam nasz batalion, schodzący z jednego wzgórza, ażeby wejść na drugie, jeszcze wyższe. Tylko od czasu do czasu z frontu, od tyłu albo z boków przyleciał jakiś jeździec z kartką albo z ustnym poleceniem od majora. Prawdziwy cud, że od tylu poleceń nie zamąciło mu się we łbie. Nareszcie już była blisko dziewiąta. Weszliśmy na ostatnią wyniosłość porosłą gęstymi krzakami. Nowa komenda, plutony idące jeden za drugim poczęły stawać obok siebie. Gdy zaś dosięgliśmy szczytu wzgórza, kazano nam pochylić się i zniżyć broń, a w końcu przyklęknąć. Wtedy, pamiętasz, Kac, Kratochwil, który klęczał przed nami, wetknął głowę między dwie młode sosenki i szepnął: patrzajcie no! Od stóp wzgórza na południe, aż gdzieś do krawędzi horyzontu ciągnęła się równina, a na niej, jakby rzeka białego dymu, szeroka na kilkaset kroków, długa, czy ja wiem, może na mile drogi. Tyralierzy, rzekł stary podoficer. Po obu stronach tej dziwnej wody widać było kilka czarnych i kilkanaście białych chmur kotłujących się przy ziemi. To bateria, a tam płoną wsie, objaśniał podoficer. Wpatrzywszy się zaś lepiej, można było dojrzeć gdzieniegdzie również po obu stronach długiej smugi dymu prostokątne plamy. Ciemne po lewej, białe po prawej. Wyglądały one jak wielkie jeże z połyskującymi kolcami. To nasze pułki, a to austriackie, mówił podoficer. No, no, dodał. I sam sztab lepiej nie widzi. Z tej długiej rzeki dymu dolatywało nas nieustanne trzeszczenie karabinowych strzałów, a w tamtych białych chmurach szalała burza armat. Hy, odezwałeś się wtedy, Kac, i to ma być bitwa? Miałem się też czego bać. Zaczekaj, no, mruknął podoficer. Przygotuj broń. Rozległo się po szeregach. Klęcząc, zaczęliśmy wydobywać i odgryzać patrony. Rozległo się szczękanie stalowych stępli i trzask odciąganych kurków. Podsypaliśmy proch na panewki i znowu cisza. Naprzeciw nas, może o wiorstę, były dwa pagórki, a między nimi gościniec. Spostrzegłem, że na jego żółtym tle ukazują się jakieś białe znaki, które wkrótce utworzyły białą linię, a potem białą plamę. Jednocześnie z parowu leżącego o kilkaset kroków na lewo od nas wyszli granatowi żołnierze, którzy niebawem sformowali się w granatową kolumnę. W tej chwili na prawo od nas huknął strzał armatni i nad białym oddziałem austriackim ukazał się siwy obłoczek dymu. Parę minut pauzy i znowu strzał i znowu nad Austriakami obłoczek. Pół minuty, znowu strzał i znowu obłoczek. Herrgott, Panie Boże, zawołał stary podoficer, jak nasi strzelają. Bem komenderuje czy diabeł? Od tej pory szedł z naszej strony strzał za strzałem, aż ziemia drgała, ale biała plama tam na gościńcu rosła wciąż. Jednocześnie na przeciwległym wzgórzu błysnął dym i w stronę naszej baterii poleciał warczący granat. Drugi dym, trzeci dym, czwarty. Mądre bestie, mruknął podoficer. Batalion, naprzód marsz! Wrzasnął ogromnym głosem nasz major. Kompania, naprzód marsz! Pluton, naprzód marsz! Powtórzyli różnymi głosami oficerowie. Znów uszykowano nas inaczej. Cztery środkowe plutony zostały na tyle, cztery poszły naprzód, na prawo i na lewo. Podciągnęliśmy tornistry i wzięliśmy broń, jak się komu podobało. Z górki na pazurki, zawołałeś wtedy kac. A w tej chwili granat przeleciał wysoko nad nami i pękł gdzieś w tyle z wielkim łoskotem. Wtedy błysnęła mi szczególna myśl. Czy bitwy nie są hałaśliwymi komediami, które wojska urządzają dla narodów, nie robiąc sobie zresztą krzywdy? To bowiem, na co patrzyłem, wyglądało wspaniale, ale nie tak znowu strasznie. Zeszliśmy na równinę. Od naszej baterii przyleciał huzar, donosząc, że jedna z armat zdemontowana. Współcześnie na lewo od nas padł granat, zarył się w ziemię, ale nie wybuchnął. Zaczynają nas lizać, rzekł stary podoficer. Drugi granat pękł nad naszymi głowami i jedna z jego skorup padła kratochwiłowi pod nogi. Pobladł, ale śmiał się. O, ho, ho, zawołano w szeregu. W plutonach, które szły przed nami o jakieś 100 kroków na lewo, zrobiło się zamieszanie. Gdy zaś kolumna posunęła się dalej, zobaczyliśmy dwóch ludzi. Jeden leżał twarzą do ziemi, wyciągnięty jak struna, drugi siedział, trzymając się rękoma za brzuch. Poczułem zapach prochowego dymu. Kac przemówił coś do mnie, alem go nie usłyszał, natomiast zaszumiało mi w prawym uchu, jakby tam wpadła kropla wody. Podoficer poszedł w prawo, my za nim. Kolumna nasza rozwinęła się we dwie długie linie. Na paręset kroków przed nami zakłębił się dym. Coś trąbiono, alem nie zrozumiał sygnału, natomiast słyszałem ostre poświsty nad głową i koło lewego ucha. O kilka kroków przede mną coś uderzyło w ziemię, zasypując mi piaskiem twarz i piersi. Mój sąsiad strzelił, dwaj stojący za mną prawie na moich ramionach oparli karabiny i wypalili jeden po drugim. Ogłuszony do reszty wypaliłem i ja. Nabiłem i znowu strzeliłem. Przed front spadł czyjś kask i karabin, ale otoczyły nas takie kłęby dymu, żem nic dalszego nie mógł dojrzeć. Widziałem tylko, że kac, który ciągle strzelał, wyglądał jak obłąkany i ma pianę w kątach ust. Szum w uszach spotęgował mi się tak, żem w końcu nic nie słyszał, ani huku karabinów, ani armat. Nareszcie dym stał się tak gęsty i nieznośny, że za wszelką cenę chciałem wydobyć się z niego. Cofnąłem się z początku wolno, później biegiem, widząc ze zdziwieniem, że i inni robią to samo. Zamiast dwóch wyciągniętych szeregów zobaczyłem kupę uciekających ludzi. Czego oni u diabła uciekają? Myślałem, przyspieszając kroku. Nie był to już bieg, ale koński galop. Zatrzymaliśmy się w połowie wzgórza i tu dopiero spostrzegliśmy, że miejsce nasze na placu zajął jakiś nowy batalion, a na szczycie wzgórza walą z armat. Rezerwy w ogniu, naprzód łajdaki, świnia wam paść, psu braty! Wołali czarni od dymu, rozbestwieni oficerowie, ustawiając nas na powrót w szeregi i płazując każdego, kto nawinął im się pod rękę. Majora między nimi nie było. Powoli, zmieszani w odwrocie, żołnierze znaleźli się w swoich plutonach, ściągnęli maruderowie i batalion wrócił do porządku. Ubyło jednak ze 40 ludzi. Gdzież oni się rozbiegli? Spytałem podoficera. Aha, rozbiegli się, odparł zachmurzony. Nie śmiałem pomyśleć, że zginęli.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Sok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłok i kolejki?
10: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
9: Serio? A co tam takiego?
10: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
9: Brzmi jak wydatek.
10: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
9: No to na co jeszcze czekamy?
10: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
9: Sprawdź na www.vt.sk.
11: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
12: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Ze szczytu wzgórza zjechało dwufurgonistów. Każdy prowadził konia objuczonego pakami. Naprzeciw nich wybiegli nasi podoficerowie i wkrótce wrócili z pakietami nabojów. Wziąłem 8, bo tyle mi brakowało w ładownicy i zdziwiłem się, jakim sposobem mogłem je zgubić. Wiesz ty, rzekł do mnie Kac, że już po 11? A wiesz ty, że ja nic nie słyszę? Odparłem. Głupiś, przecież słyszysz, co mówię. Tak, ale armat nie słyszę. Owszem, słyszę, dodałem, skupiwszy uwagę. Grzmot armat i łoskot karabinów zlały się w jedno ogromne warczenie, już nie ogłuszające, ale wprost ogłupiające. Ogarnęła mnie apatia. Przed nami, może na pół wiorsty, bałwaniła się szeroka kolumna dymu, którą budzący się wiatr niekiedy rozdzierał. Wówczas na chwilę można było widzieć długi szereg nóg albo kasków z połyskującymi obok nich bagnetami. Nad tamtą kolumną i nad naszą kolumną szumiały granaty, wymieniane pomiędzy baterią węgierską, która strzelała spoza nas, i austriacką, odzywającą się ze wzgórz przeciwległych. Rzeka dymu, ciągnąca się przez równinę ku południowi, kłębiła się jeszcze mocniej i była bardzo pogięta. Gdzie Austriacy brali górę, zgięcie szło na lewo, gdzie Węgrzy na prawo. W ogóle pasmo dymu wyginało się bardziej na prawo, jakby nasi już odepchnęli Austriaków. Po całej równinie słała się delikatna mgła niebieskawej barwy. Dziwna rzecz. Huk, choć silniejszy teraz, aniżeli był z początku, już nie robił na mnie wrażenia, a żeby go słyszeć, musiałem się dopiero wsłuchiwać. Tymczasem bardzo wyraźnie dochodził mnie szczęk nabijanych karabinów albo trzask kurków. Przyleciał adiutant, zatrąbiono, oficerowie zaczęli przemawiać. Chłopcy, wrzeszczał na całe gardło nasz porucznik, który niedawno uciekł z seminarium, zrejterowaliśmy, bo Szwabów było więcej, ale teraz zaskoczymy z boku od tę kolumnę. Widzicie? Zaraz podeprze nas trzeci batalion i rezerwa. Niech żyją Węgry! I ja chciałbym pożyć, mruknął Kratochwil. Pół obrotu w prawo, marsz! Szliśmy tak kilka minut, potem pół obrotu w lewo i zaczęliśmy spuszczać się na równinę, usiłując dostać się na prawy bok kolumny walczącej przed nami. Okolica wciąż falista. Z przodu widać przez mgłę pole zarośnięte badylami, za nim lasek. Nagle między owymi badylami spostrzegłem kilka, a potem kilkanaście dymków, jakby w rozmaitych punktach zapalono fajki. Jednocześnie zaczęły nad nami świstać kule. Pomyślałem, że tak wychwalane przez poetów świstanie kul nie jest bynajmniej poetyczne, ale raczej ordynaryjne. Czuć tam wściekłość martwego przedmiotu. Od naszej kolumny oderwał się sznur tyralierów i pobiegł ku badylom. My maszerowaliśmy wciąż, jakby kule przelatujące z ukosa nie do nas adresowano. W tej chwili stary podoficer, który szedł na prawym skrzydle gwiżdżąc rakoczego, wypuścił karabin, rozstawił ręce i zatoczył się jak pijany. Przez mgnienie oka widziałem jego twarz. Miał z lewej strony rozdarty daszek, kaska i czerwoną plamkę na czole. Szliśmy wciąż. Na prawym skrzydle znalazł się inny podoficer, młody blondynek. Już zrównaliśmy się z walczącą kolumną i widzieliśmy pustą przestrzeń między dymem naszej i austriackiej piechoty, kiedy spoza niej wynurzył się długi szereg białych mundurów. Szereg podnosił się i zniżał co sekundę, a jego nogi migały raz po raz, jak na paradzie. Stanął. Nad nim błysnęła taśma stali, pochyliła się i zobaczyłem ze 100 wycelowanych do nas karabinów, lśniących jak igły w papierku. Potem zadymiło się, zgrzytnęło jak łańcuch po żelaznej sztabie, a nad nami i około nas przeleciał wicher pocisków. Stój! Pal! Wystrzeliłem co rychlej, pragnąc zasłonić się chociaż dymem. Pomimo huku usłyszałem za sobą niby uderzenie kijem w człowieka. Ktoś z tyłu padł, zawadzając o mój tornister. Opanował mnie gniew i desperacja. Czułem, że zginę, jeżeli nie zabiję niewidzialnego wroga. Nabijałem broń i strzelałem bez pamięci, trochę zniżając karabin i myśląc, z dziką satysfakcją, że moje kule nie pójdą górą. Nie patrzyłem na bok ani pod nogi, bałem się zobaczyć leżącego człowieka. Wtem stało się coś nieoczekiwanego. W pobliżu nas zatrzeszczały bębny i rozległy się przeraźliwe piszczałki fajfrów. Toż samo za nami. Ktoś krzyknął: naprzód! I nie wiem, z ilu piersi wybuchnął krzyk podobny do jęku albo do wycia. Kolumna poruszyła się zwolna, prędzej, biegiem. Strzały prawie ucichły i odzywały się tylko pojedynczo. Z impetem uderzyłem o coś piersiami, pchano się na mnie ze wszystkich stron, pchałem się i ja. Kuj, szwaba! Krzyczał nieludzkim głosem kac, rwąc się naprzód. A że nie mógł wydobyć się z ciżby, więc podniósł karabin i walił kolbą w tornistry stojących przed nami kolegów. Nareszcie zrobiło się tak ciasno, że zaczęła mi się giąć klatka piersiowa i uczułem brak tchu. Uniesiono mnie do góry, opuszczono, a wtedy poznałem, że nie stoję na ziemi, ale na człowieku, który jeszcze pochwycił mnie za nogę. W tej chwili wrzeszczący tłum posunął się naprzód, a ja upadłem. Lewa ręka pośliznęła mi się we krwi. Obok mnie leżał przewrócony na bok oficer austriacki, człowiek młody, o bardzo szlachetnych rysach. Spojrzał na mnie ciemnymi oczyma z nieopisanym smutkiem i wyszeptał chrapliwym głosem: nie trzeba deptać, Niemcy są też ludźmi. Wsunął rękę pod bok i jęczał żałośnie. Pobiegłem za kolumną. Nasi byli już na wzgórzach, gdzie stały austriackie baterie. Wdrapawszy się za innymi, zobaczyłem jedną armatę przewróconą, drugą zaprzężoną i otoczoną przez naszych. Trafiłem na szczególną scenę. Jedni z naszych chwycili za koła armaty, drudzy ściągali woźnicę z siodła. Kac przebił bagnetem konia z pierwszej pary, a kanonier austriacki chciał zwalić go w łeb wyciorem. Schwyciłem kanoniera za kołnierz i nagłym ruchem w tył przewróciłem go na ziemię. Kac i jego chciał przebić. — Co robisz, wariacie? — zawołałem, odbijając mu karabin. Wtedy rozwścieczony rzucił się na mnie, ale stojący obok oficer pałaszem odtrącił mu bagnet. — Czego się tu mieszasz? — krzyknął Kac na oficera i oprzytomniał. Dwie armaty były wzięte. Za resztą pognali husarzy. Daleko przed nami stali nasi pojedynczo i w gromadach, strzelając do cofających się Austriaków. Kiedy niekiedy jakaś zbłąkana kula nieprzyjacielska świsnęła nad nami albo zaryła się w ziemię, wydmuchując obłoczek kurzu. Trębacze zwoływali do szeregów. Około 4 po południu pułk nasz ściągnięto. Było po bitwie. Tylko na zachodniej krawędzi horyzontu jeszcze odzywały się pojedyncze strzały lekkiej artylerii, jak odgłosy burzy, która już przeszła. W godzinę później na rozległym placu boju w różnych punktach zagrały pułkowe orkiestry. Przyleciał do nas adiutant z powinszowaniem. Trębacze i dobosze uderzyli sygnał do modlitwy. Zdjęliśmy kaski, chorążowie podnieśli sztandary i cała armia z bronią do nogi dziękowała węgierskiemu Bogu za zwycięstwo. Stopniowo dym opadł. Gdzie oko sięgło, widzieliśmy w rozmaitych miejscach jakby skrawki białego i granatowego papieru, bez ładu porozrzucane na zdeptanej trawie. W polu kręciło się kilkanaście furmanek, a jacyś ludzie składali na nich niektóre z owych skrawków. Reszta została. Mieli się też po co rodzić. Westchnął oparty na karabinie Kac, którego znowu opanowała melancholia. Było to bodaj czy nie ostatnie nasze zwycięstwo. Od tej chwili sztandary z trzema rzekami częściej chodziły przed nieprzyjacielem aniżeli za nieprzyjacielem, dopóki wreszcie pod Wilagos nie opadły z drzewców jak liście na jesieni. Dowiedziawszy się o tym, Kac rzucił szpadę na ziemię, byliśmy już obaj oficerami, i powiedział, że teraz tylko sobie w łeb strzelić. Ja jednak, pamiętając, że we Francji już siedzi Napoleon, dodałem mu otuchy i przekradliśmy się do Komorna. Przez miesiąc wyglądaliśmy od sieczy, z Węgier, z Francji, nawet z nieba. Nareszcie twierdza kapitulowała. Pamiętam, że tego dnia Kac kręcił się około prochowni, a miał taki wyraz na twarzy jak wówczas, kiedy to chciał przebić leżącego kanoniera. Gwałtem wzięliśmy go w kilku pod ręce i wyprowadziliśmy z fortecy za naszymi. Cóż to? Szepnął mu jeden z kolegów. Zamiast iść z nami na tułactwo, chciałbyś zmykać do nieba? Ej, Kac, węgierska piechota nie tchórzy i nie łamie słowa danego nawet szwabom. W pięciu oddzieliliśmy się od reszty wojsk, połamaliśmy szpady, przebraliśmy się za chłopów i ukrywszy pod odzieżą pistolety, wędrowaliśmy w stronę Turcji. Tropiła nas też, bo tropiła, sfora Hejnała.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, użycie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a ja zapraszam dziś na niedzielę pełną utworów Czesława Niemena. Za chwilę zaczynamy program Płyta na lata, ale na razie wiadomości. Jest 10.
3: Próba generalna wojskowej defilady. Wielkie ćwiczenia w Warszawie zakończone. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę na przejściu. Od jutra większy obszar płatnego parkowania w Krakowie. Uprzedzamy mieszkańców i turystów, żeby nie płacić mandatu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
3: Michał Pieszkała. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się w przyszłą sobotę, zameldował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podczas dzisiejszej próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem nowych myśliwców F-35 w polskich barwach. Od wczorajszego południa w Warszawie trwają ćwiczenia. Wczoraj nad Wisłą przeleciały samoloty i śmigłowce. Z kolei w nocy i nad ranem przejechał ciężki sprzęt oraz odbył się przemarsz żołnierzy Błażej Kulesza.
4: Tuż na wysokości parku Fontan buduje się scena i trybuna, na której pojawią się najważniejsi politycy. Po raz pierwszy także tu zostaną wręczone nominacje generalskie. Próby do defilady trwają od sobotniego południa. To wtedy nad Warszawę przyleciały m.in. śmigłowce Apache, samoloty F-16 czy F-35. Ci, którzy na tę próbę się wybrali, mogli w spokoju zrobić zdjęcia.
5: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy. Byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
4: Mimo, że przygotowania trwają już od tygodni, to dopiero dziś zgrupowania pojazdów oraz pododdziałów pieszych mogły wreszcie przejść i przejechać Wisłostradą.
6: Chcieliśmy zobaczyć, jak teraz jest nasze Wojsko Polskie doposażone z HIMARS-ami.
4: Ostatnia próba generalna odbędzie się na morzu we wtorek. Wówczas będzie ćwiczyć marynarka wojenna.
3: Ponad 200 gości hotelu w Olsztynie noce spędziło gdzie indziej. Wczoraj byli ewakuowani, potem jak podczas prac budowlanych uszkodziła się zewnętrzna ściana budynku. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu do jutra, wtedy ma zapaść decyzja, co dalej. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę, to już wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak relacjonują tamtejsze media, dzieci w wieku 6 i 4 lat znalazły kluczyki do samochodu, gdy ich rodzice spali, po czym wyszły z domu i wsiadły do auta. Samochód ruszył, najpierw otarł się o inny pojazd, następnie chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w pieszą, przechodzącą przez jezdnię. Kobieta trafiła do szpitala, ma rozległe obrażenia. To może być zaskoczenie, dla mieszkańców Krakowa pewnie mniejsze, ale dla turystów już raczej tak, dlatego uprzedzamy. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj w całym kraju będzie słonecznie. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu, przez 26 w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze goręcej. Temperatury na ogół w poniedziałek od 30 do 33 stopni, ale też wrócą burze.
1: Na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
2: Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie. W przypadku albumu, którego dzisiaj posłuchamy, słowo kultowy nie jest użyte na wyrost, bo dzisiaj w programie Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Pierwsza jego solowa płyta, nagrana z jego nowym zespołem Akwarele, to też pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej. A jedną z ciekawostek jest fakt, że jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones. O tym wszystkim dzisiaj opowiem, ale przede wszystkim posłuchamy 12 piosenek, które ukazały się pierwotnie na tym krążku. Witam i zapraszam na piękną muzycznie niedzielę.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

wykonania nagrań z 24 kwietnia. Na liście nagranych piosenek jest 15 utworów. 12 trafiło na krążek, a pozostałe 3 dodatkowe piosenki, czyli Jaki kolor wybrać chcesz, Proszę przebacz i Domek bez adresu, zostały wydane oddzielnie na tak zwanej czwórce Niemen i Akwarele. Album Dziwny jest ten świat ukazuje się 15 maja 1967 roku. I to jest bardzo ważny dzień dla polskiej muzyki, bo to jest płyta przełomowa. Jeden z filarów polskiej muzyki rockowej, na dodatek zawierająca jeden z najważniejszych w historii polskiej muzyki utworów. Hymn pokolenia, utwór ponadczasowy. Wiele osób uważa, że powinien być grany codziennie o 12 w radiu, tak jak Hejnał Mariacki w Krakowie. Mówię oczywiście o tytułowym Dziwny jest ten świat. Ale my zaczynamy słuchanie tego krążka od pierwszego utworu na stronie A, czyli Gdzie to jest? Muzyka Czesław Niemen, słowa Marta Belan, to pseudonim dwóch twórców, Zbigniewa Adriańskiego i Zbigniewa Kaszkura, którzy pisali teksty piosenek.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Czesław Niemen urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasyliszkach. Dzisiaj to teren Białorusi. Przyszedł na świat jako Czesław Wydrzycki. Niemen to jego pseudonim artystyczny, który wymyślił mu Franciszek Walicki. Zaczynał swoją muzyczną drogę od śpiewania w chórze, marzył o tym, żeby uczyć się gry na pianinie, ale jako nastolatek najczęściej grywał na akordeonie. W szkole muzycznej w Grodnie, do której uczęszczał na początku lat 50. upodobał sobie rosyjską odmianę akordeonu bajan. Po przyjeździe do Polski zaczął grać na gitarze, na organach i na fagocie, bo w szkole muzycznej w Gdańsku był właśnie w klasie fagotu. No jednym słowem, uzdolniony multiinstrumentalista. A w Radiu Pogoda za chwilę kolejny utwór z jego pierwszej solowej płyty. Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Zaledwie kilka miesięcy przed wydaniem swojej pierwszej solowej płyty Dziwny jest ten świat, Niemen opuścił zespół Niebiesko-Czarni. Jak sam mówił, za dużo w nim było solistów. Miał już na swoim koncie nagrany z tym zespołem wielki przebój, Sen o Warszawie, napisany podczas pobytu w Paryżu. Po powrocie do Polski szuka nowej grupy i tworzy zespół Akwarele, od początku pomyślany jako taka grupa towarzysząca soliście. A akwarele, bo chce od tego momentu malować świat dźwiękami. Trzon zespołu stanowią muzycy z popularnej warszawskiej kapeli Chochoły. Resztę wyłaniają profesjonalne castingi, w których pomaga mu ojciec chrzestny Big Beatu, no i twórca jego scenicznego pseudonimu Franciszek Walicki. Muzyków kolejno zapraszano do pokoju, gdzie każdy miał popisać się swoimi umiejętnościami. Wyglądało to groźnie i poważnie, wspominał później gitarzysta Tomasz Jaśkiewicz. Akwarele z marszu przystępują do grania koncertów i pracy nad nowym repertuarem. Cały czas byliśmy w drodze i gdy przyjeżdżaliśmy do Nowego Miasta, pierwsze kroki Niemen kierował do fortepianu. Siadał i do znudzenia grał nowe melodie, opowiadał basista grupy Paweł Brodowski. A w Radiu Pogoda czas na drugi utwór z płyty Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen napisał do niego i muzykę, i słowa. Nigdy się nie dowiesz.

Czarny złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skradł.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jedno maleńkie serce z

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy do piosenek z albumu Czesława Niemena i akwareli Dziwny jest ten świat. Za chwilę usłyszymy utwór Ten zły los. Muzyka Czesław Niemen, a słowa Krzysztof Dzikowski. Dzikowski napisał dla Niemena Ten zły los, Przyjdź w taką noc, ale Niemen nagrał też swoją interpretację piosenki, którą Dzikowski napisał dla Kasi Sobczyk, czyli Nie wiem, czy to warto. No ale za chwilę Ten zły los w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
10: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Reklama.
8: W Radiu Pogoda, płyta na lata. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Wracamy do niej już za kilka minut, ale na razie wiadomość. Jest 11.
9: Szef Sztabu Generalnego o defiladzie będzie największa. Jesteśmy gotowi. Pożar w szpitalu w Kędzierzynie Koźlu możliwe, że od zapalniczki pacjenta. Za chwilę też zaproszenie do lasu na grzyby.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
9: Michał Pierzchała. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swoich codziennych zajęć.
11: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
9: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów marynarki wojennej. Nocna ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie Koźlu. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia, głównie nóg. Strażacy nad ranem dostali automatyczne powiadomienie o pożarze na terenie kędzierzyńskiego szpitala. Kiedy dojechali, na miejscu paliło się łóżko. Jeden z oddziałów z 8 pacjentami został ewakuowany. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że za pożar odpowiada zapalniczka znaleziona przez strażaków na spalonym łóżku. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni z sanepidu Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaźmierczakiem.
12: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
13: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
9: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju powinno być pogodnie i słonecznie i przyjemnie ciepło. Od 22 stopni w rejonie Helu do 26 w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro cieplej, wracają upały na chwilę. Od 30 do 33 stopni w poniedziałek.

0: Witam po 11. Dzisiaj Czesław Niemen i jego płyta są bohaterami w Radiu Pogoda. Brytyjski radiowiec Alan Freeman powiedział kiedyś o Niemenie: gdyby nagrywał w Anglii, byłby popularniejszy od Toma Jonesa. Za chwilę wracamy do odsłuchu albumu Niemena, kultowej płyty Dziwny jest ten świat. Pojawią się oczywiście kolejne utwory z tego albumu. Powiem też, dlaczego jego nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones. Witam i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

Wspólnie aranżowaliśmy piosenki, ale według moich pomysłów. Trzeba powiedzieć, że jak na owe czasy opracowania były ciekawe, może ze względu na wykorzystanie instrumentów dętych, blaszanych i kwartetu smyczkowego. Brzmiało całkiem przyzwoicie. Pamiętam, że przygotowywaliśmy tę płytę bardzo starannie. Po nagraniu pierwszych piosenek przyszedł do mnie Tomek Jaśkiewicz, którego smak szczególnie sobie cenię, i powiedział: nie zdajesz sobie sprawy, jak ciekawe rzeczy tu się dzieją. Instynktownie wyczuwał wartość i ważność tej płyty, mówił Czesław Niemen. Tomasz Jaśkiewicz był gitarzystą Akwareli. Niemen opowiadał też o utworach z tego albumu, które jego zdaniem zniosły próbę czasu. Wymienił: Gdzie to jest? Chciałbym cofnąć czas. Nie dla mnie ta dziewczyna i piosenka, której zaraz posłuchamy. Coś, co kocham najwięcej. Muzyka Czesław Niemen, ale jako autor słów podpisał się Jacek Grań. To był pseudonim artystyczny Franciszka Walickiego. To tekst o tęsknocie, tęsknocie za rodzinnym miejscem. Niemen wraca w nim myślami do starych Wasiliszek na Białorusi, gdzie się urodził i wychował, do czasów, kiedy jeszcze był Czesławem Wydrzyckim. Coś, co kocham najwięcej. W Radiu Pogoda.

0: jest coś, coś, co kocham najwięcej. Coś, od czego oddalił mnie czas.
1: Radio Pogoda życzy udanych wakacji.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Album Dziwny jest ten świat. Niemen z akwarelami nagrywa w warszawskim studiu w ciągu kilku dni kwietnia 1967 roku. Nagrania zwykle trwały cały dzień. To było takich kilka intensywnych dni pracy, ale z wyjątkiem jednego dnia, to był drugi dzień nagrywania tego albumu, kiedy sesję zakłócił zespół The Rolling Stones. Otóż wielka brytyjska gwiazda przyjechała na występy do Polski 13 kwietnia 1967 roku. Niemen i jego zespół nie mogli przegapić tego koncertu, więc grupa zakończyła pracę wcześniej, żeby iść na koncert Stonesów. Marian Zimiński, organista grupy Akwarele, kupił podrobiony bilet od tak zwanego konika. Bilet został skonfiskowany przez członka Ormo, a muzyk dostał kilka razy pałką po plecach. Następnego dnia, podczas nagrania piosenki Dziwny jest ten świat, w studio demonstrował obecnym fioletowe pręgi. Jak potem wspominał, to właśnie pod wpływem koncertu Stonesów wymyślił i zagrał instrumentalny wstęp utworu. Dziwny jest ten świat.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka. Radio Pogoda.

0: autopromocję.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Została ostatnia reklama.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Przed nami kolejny sentymentalny utwór z albumu Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. To piosenka Wspomnienie. Jedna z dwóch na albumie, do której muzykę napisał ktoś inny, a nie Niemen. W tym przypadku autorem muzyki jest kompozytor Marek Sart. Napisał melodię do słów wiersza Juliana Tuwima, ale napisanie tej melodii zajęło mu aż 10 lat. No ale po kolei Julian Tuwim wydał ten wiersz w 1922 roku w tomie poetyckim Siódma jesień. Zdążył też jeszcze posłuchać pierwszej melodii, którą Marek Sart napisał do tego wiersza. To było na początku lat 50., kiedy Sart przyszedł do Tuwima i powiedział: mistrzu, napisałem muzykę do pańskiego wiersza, czy zechciałby pan posłuchać? Mistrz oczywiście chciał. Sart zagrał pierwszą muzyczną wersję Wspomnienia, a potem utwór na 10 lat trafił do szuflady. Dlaczego? Kompozytor mówił, że nie był w pełni zadowolony z brzmienia tej kompozycji, a nowa nie przychodziła mu do głowy. Bał się, że nieodpowiednia melodia tym słowom zaszkodzi. Na szczęście wena w końcu przyszła, a nowa piosenka trafiła do Czesława Niemena, który szukał dopełnienia pierwszej solowej płyty, czegoś balladowego. Niemen powiedział podobno do Sarta: musi mi pan to dać, ja zrobię z tego przebój. No i oczywiście zrobił. No to posłuchajmy Wspomnienie w Radiu Pogoda.

0: Miejsca na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Album Dziwny jest ten świat, którego dzisiaj słuchamy, został nagrany w składzie Czesław Niemen, śpiew, fortepian, organy i grupa Akwarele w składzie Tomasz Jaśkiewicz, gitara, Marian Zimiński, fortepian, organy, Paweł Brodowski, gitara basowa, Tomasz Butowt, perkusja, gościnnie na saksofonie tenorowym Janusz Muniak, no i Ali Babki w chórkach w trzech piosenkach. Muzycy wspominają, że te 8 dni nagrań to był niezwykle intensywny czas, pełen zaskoczeń, a największym zaskoczeniem były ostatnie dni w studiu. To wtedy wszyscy usłyszeli po raz pierwszy słowa utworu Dziwny jest ten świat. No i niezwykłe, na granicy krzyku, wykonanie tej piosenki. Muszę przyznać, że byłem w szoku, gdy pierwszy raz odsłuchałem, jak Czesław Niemen zaśpiewał Dziwny jest ten świat, bo jego głos dogrywaliśmy na końcu, mówił gitarzysta Tomasz Jaśkiewicz. Tej tytułowej piosenki posłuchamy po 12, a za chwilę w Radiu Pogoda. Nie wstawaj lewą nogą. Muzyka i słowa Czesław Niemen.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
0: Została ostatnia reklama.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Reklama.
11: Słuchają państwo Radia Pogoda. W samo południe czas na wiadomości, a po nich wracamy do płyty na lata, czyli albumu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena.
12: Iran stawia Amerykanom warunki odblokowania cieśniny Ormus. W Tatrach turyści szukają chłody w stawach, za kąpiel grożą mandaty. Zajrzymy też za chwilę na ćwiczenia przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta polskiego wojska.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
12: Michał Pierzchała. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Ale już teraz jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o ceny paliw. Te mają w przyszłym tygodniu spadać. Najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw. Z BM Reflex Urszula Cieślak.
13: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
12: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. 1800 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, na powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w liczbach. Odbędzie się za tydzień, a dziś w nocy i rano w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
14: Pod oddziały baczność!
15: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
16: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
15: Zdecydowanie nie.
17: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
16: Chciało ci się tak rano wstawać?
17: No trochę nie, ale stałam.
16: I warto było?
17: Tak.
18: Tak.
19: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
12: Wojsko zapewnia, że za tydzień, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilad.

0: Pogoda.
1: Popołudnie słoneczne i bardzo przyjemne wartości na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

0: Witam po 12. Dzisiaj niedziela z albumem Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Usłyszymy niedługo m.in. utwór tytułowy. Niemen nie pisał go jako politycznego protest songu, tylko z powodów bardzo osobistych. A słynny wstęp muzyczny na organach wymyślił Marian Zimiński z akwareli. Zrobił to, jak już mówiłam, na dzień po tym, jak pobiła go milicja przed warszawskim koncertem The Rolling Stones. Ta piosenka łączy nas wszystkich i dla każdego jest w jakiś sposób ważna. Już niedługo o tym opowiem. Zapraszam na Płytę na lata. Dzień dobry.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Tak o bohaterze Alei Sławcze Sławie Niemenie pisał w swojej książce Marek Gaszyński. Kolorowe, kwieciste koszule, chustki zamiast krawatów, kapelusze z ogromnym rondem i peruki, które zmieniał jak rękawiczki. W szarej PRL-owskiej rzeczywistości Czesław Niemen przypominał kolorowego ptaka. Ten jego wygląd sprawiał jednak także kłopoty. Nie tylko wygląd, ale też sposób ekspresji na scenie i śpiew na granicy krzyku. Poza tym jego zachodnio brzmiąca muzyka, jego wyróżnianie się na tle PRL-owskiej szarzyzny, jego buńczuczna odwaga sprawiały, że władza zaczęła go krytykować, a właściwie atakowali poddani władzy dziennikarze. Niemen staje się obiektem zmasowanej prasowej nagonki. Można przeczytać o nim, że nie ma głosu, że ma fatalny muzyczny gust, że śpiewa bzdury, że robi karierę tylko na kontrowersji. Niemen, akwarele, hałasu bardzo wiele, pisze w recenzji z koncertu w Stołecznym Kinie Moskwa dziennikarz Słowa Powszechnego, a poeta Stanisław Grochowiak teksty Niemena nazywa niefortunnym poezjowaniem. Zamiast się wyciszyć, artysta postanawia prowokować jeszcze bardziej, chociaż władze odmawiają mu meldunku w Warszawie, a kelnerzy nie wpuszczają go do restauracji. Wracamy do albumu, którym Niemen narobił tyle zamieszania, czyli płyty Dziwny jest ten świat. Kolejna piosenka to Jeszcze swój egzamin zdasz. Muzyka, pianisty akwareli i twórcy wstępu do Dziwny jest ten świat, czyli Mariana Zilińskiego, a słowa wspomnianego przed chwilą Marka Gaszyńskiego.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dziwny jest ten świat, to bez wątpienia najważniejszy album nie tylko w karierze Czesława Niemena, ale w ogóle w historii polskiego rocka, bo nigdy wcześniej nikt w Polsce tak nie brzmiał. Tytułowy najważniejszy utwór z tej płyty Polska usłyszała 23 czerwca 1967 roku podczas festiwalu w Opolu. Niemen przed występem powiedział: proszę państwa, chciałem jeszcze sprostować, że akompaniuję zespół Akwarele i prosić pana inżyniera o wzmocnienie jeszcze mikrofonu. Ja sam będę się miksował. Cała Polska usłyszała wtedy, jak dzieje się historia. Jury nie miało wyjścia i Niemen dostał nagrodę specjalną przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Ten koncert Niemen tak później wspominał: miałem dobry dzień i przywaliłem, i wszyscy zgłupieli. Publiczność oszalała, szła transmisja na żywo i wszyscy ludzie widzieli i słyszeli, jaka jest reakcja w amfiteatrze.

0: Za chwilę w Radiu Pogoda. Dziwny jest ten świat, który uważany jest za pierwszy polski protest song. Tak był też odczytywany przez fanów, no i socjalistyczne władze, ale tak naprawdę Niemen napisał go z bardzo osobistych powodów.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap.
1: A będziesz mój, mój. Ty jeszcze nie wiesz o tym, że...
2: Reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śni, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast wąc.

0: lecz serce moje się nim da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dziwny jest ten świat, za chwilę w Radiu Pogoda. Utwór do dziś towarzyszący wielu trudnym chwilom, jakie przeżywamy jako naród. Niemen napisał muzykę do tej piosenki w sierpniu 1965 roku, czyli 61 lat temu, będąc w Paryżu, gdzie pojechał występować w tamtejszej Olimpii. Potem napisał do tej piosenki tekst. Napisałem go pod wpływem przeżyć, obserwowania ludzi i świata. Od kilku lat nosiłem się z zamiarem, żeby w sposób bardzo sugestywny wyśpiewać ludziom prawdę, z której niekiedy nie zdają sobie sprawy. Używamy wielkich, ogromnych słów protestu przeciwko wojnie, nie zastanawiając się jednocześnie nad tym, co się dzieje wśród nas na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy, że nieraz ludzie zabijają się wzajemnie słowami. Dedykuję ten utwór wszystkim ludziom o wrażliwych sercach, mówił Czesław Niemen. Słowa utworu są pełne rozczarowania właśnie ludźmi, których dzisiaj nazywamy po prostu hejterami. Tak Niemen opowiadał o tej piosence w radiu w 1967 roku.
2: Potrafimy się zabijać słowami. Często zdarza się, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. A jednocześnie to jest manifest, właściwie wiara w ludzi. I ostatnie zdanie to jest, nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie.
1: Córka Niemena, Natalia, mówiła: dziwny jest ten świat, nie jest żadnym manifestem politycznym. Jest tak naprawdę wyrażeniem bólu. Mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Co do muzyki, to Niemen, komponując ten utwór, inspirował się piosenką When a Man Loves a Woman Percy'ego Sledge'a i It's a Man's Man's World Jamesa Browna. Dziwny jest ten świat to do dziś jeden z najważniejszych polskich utworów. Dla wielu Polaków i dla kolejnych pokoleń kultowy, po prostu ważny. A piosenka była też podczas nagrań w studiu zaskoczeniem dla współpracowników wokalisty. Wiedzieliśmy, że przygotowuje nowy utwór, ale na próbach brzmiał bardzo kameralnie. Nagraliśmy podkłady, doszły chórki, Alibabek, no i przyszedł czas na Czesława. Głos dogrywał ostatniego dnia. Gdy on to zaśpiewał, po prostu wmurowało nas w ziemię. To był wstrząs. Poruszenie było też w reżyserce. Ktoś powiedział, że to za głośno, że nastąpiło przekroczenie parametrów, że nie można tak śpiewać. Paweł Brodowski opowiadał: Czesław drze się w słynnym, kulminacyjnym momencie. Nie, nie, wskaźniki wychyliły się na czerwone pole. Kiedy Niemen skończył, zapadła cisza, wbiło nas w ziemię.

0: Kobieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Tak Czesław Niemen pisał o albumie Dziwny jest ten świat na okładkę płyty. Przygotowywaliśmy ten album z myślą o wszystkich i cieszyłbym się ogromnie, gdyby każdy znalazł tu coś dla siebie. A sam fakt, że już położyliście na niej igłę swojego adapteru, jest dla mnie miłym dowodem waszej przyjaźni. Wielką wagę przywiązuję do opracowań utworów. Mimo że lubię brzmienie blachy lub smyczków, co zastosowałem przy niniejszych nagraniach, zwracam jednak uwagę, by aranże były oszczędne i przejrzyste. Na płycie znalazły się obok najnowszych utwory jeszcze z pierwszego okresu mojej twórczości, Gdzie to jest, z maja 63, Coś co kocham najwięcej, z października 63 oraz nowe wersje piosenek, które kiedyś wykonywałem lub były nagrane na płytach. Pamiętam ten dzień, wspomnienie, Nie dla mnie taka dziewczyna, Czy chciałbym cofnąć czas. Większość z tych starych piosenek ma taki lżejszy charakter, bardziej beztroski. No i właśnie jedna z takich piosenek teraz przed nami, muzyka Czesław Niemen, słowa Jacek Grań, czyli Franciszek Walicki. Chyba że mnie pocałujesz. Niektórzy z Państwa może słyszeli ją też w takim nowszym wykonaniu Grzegorza Markowskiego z filmu Spon. Ale u nas oczywiście z albumu Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen. Już za chwilę.
0: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
20: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Reklama.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

dam, wyście dam, wyście dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama. To jest Radio Pogoda i program Płyta na lata. Dzisiaj słuchamy albumu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Za chwilę wracamy do ostatnich piosenek z tej płyty, ale na razie wiadomości. Jest 13.
10: Rolnik, który zaorał asfalt z zarzutem zniszczenia mienia o znacznej wartości. Baleń zauważony w okolicach Międzyzdrojów, eskortowany. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
10: Michał Pierzchała. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Prokuratura skierowała też do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla tego mężczyzny. Przedwczoraj 60-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i pługiem zniszczył około 200 metrów jezdni. Zniszczona została zarówno warstwa asfaltu, jak i podbudowa. Drogowcy wycenili straty na 400 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że działka w całości należy do miasta. Wieloryb zauważony wczoraj w okolicy kąpieliska w Międzyzdrojach odpłynął pod eskortą łodzi Wopru na wody Wolińskiego Parku Narodowego. Ssak nie był zaplątany w żadne sieci. Wygląda więc na to, że podpłynął do brzegu zupełnie swobodnie. Teraz znajduje się 800 metrów dalej, gdzie jak usłyszeliśmy od prowadzących akcję, nie mogą pływać jednostki motorowodne, ani nie mogą latać drony. Wieloryb będzie miał spokój. To kolejne tego typu zdarzenie. Półtora roku temu kilkaset metrów od bazy rybackiej w Międzyzdrojach zauważono zaplątanego w sieci prawie 10-metrowego walenia. Wielkie morskie ssaki bardzo rzadko pojawiały się w Bałtyku, ale od kilku lat regularnie zdarzają się przypadki, kiedy wieloryby błądzą i przez cieśniny duńskie wpływają w okolice Wyspy Rugi i Zatoki Pomorskiej. Nad Polską będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Stanie się to w środę. Żeby cieszyć się tym widowiskiem, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Paulina Nawrocka.
11: Patrzenie bezpośrednio na słońce to nie jest dobry pomysł, mówi Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
12: Najbardziej przydadzą się specjalne okulary z folią, z odpowiednim filtrem certyfikowanym. Natomiast jeżeli nie mamy takich okularów, a posiadamy na przykład lornetkę, to wtedy dobrze jest użyć tak zwanej metody projekcji. Przez lornetkę przepuścić światło słońca na jakiś ekran za tą lornetką. Broń Boże, nie patrzeć nigdy przez lornetkę na słońce.
11: Także teleskop bez odpowiednich zabezpieczeń może być niebezpieczny, mówi Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego Fizyków Bozon.
13: Teleskop służy głównie do tego, żeby widzieć nocne niebo jaśniej, no a słońce już dosyć jasne jest. W związku z czym trzeba uważać, w momencie też, gdy ktoś ma plastikowy teleskop, może się okazać, że te soczewki się po prostu stopią.
11: Zjawisko rozpocznie się około 19.15. Maksimum przypadnie tuż przed zachodem słońca.
10: W środę i będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia wszędzie będzie pogodnie. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu, przez 26 w centrum, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W nocy pojawią się opady deszczu, a jutro już więcej deszczu, także burze i gorąco, od 30 do 33 stopni.

0: Witam po 13 i zapraszam na ostatnią godzinę z piosenkami Czesława Niemena z albumu Dziwny jest ten świat. Warto wspomnieć, że być może ta płyta nie byłaby tak wyjątkowa, gdyby nie wyjazd Niemena na występy do Paryża i Francji. Najpierw w 1965, a potem w 1966 roku, bo to właśnie stamtąd artysta wraca odmieniony. Poznaje zachód, zachodnią muzykę, wolność ludzi, zamienia krótką fryzurę na dłuższego pazia a la Beatlesi. Zamiast czarnych, grzecznych garniturów zaczyna nosić kolorowe stroje, przywozi modę w stylu dzieci kwiatów. Wraca zarażony bakcylem muzyki zza żelaznej kurtyny, no i zaczyna zarażać nią także innych. Dlatego album Dziwny jest ten świat jest po prostu magnetyczny. Widać w nim przemianę Niemena, łączy jego big beatowe początki z niebiesko-czarnymi jeszcze w PRL-u, z nowoczesnością i swobodą muzyki z zachodu, także w warstwie tekstowej, bo Niemen na zachodzie zauważa, że piosenka może być protest songiem. Za chwilę wracamy do Płyty na lata. Zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: rzekł, słów mi brak. Już świt.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
6: EPA i DHA
7: na wsparcie pracy serca
6: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
7: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. Kapsułka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Kaufland jest.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
18: Kaufland jest!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z tym?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak

życie ma swój czas. Kino, dancing, koktajl, bar. Szary dzień zamienił się w niedzielę. Każdy wieczór hotel Grand, panie kelner Chateaubriand.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
9: Walczy o życie chłopiec, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego. W ponad 20 miastach dzisiaj manifestacje przeciwko przemocy. Wracający z nadmorza stoją w ogromnych korkach. Powiem zaraz, gdzie.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Michał Pierzchała. Krytyczny jest stan chłopca po wypadku w zbiorniku przeciwpożarowym w Szczecinie. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Bracia, 9 i 11-latek, przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy pomogli tonącym dzieciom wydostać się z wody. Wymagały reanimacji. Na miejscu szybko pojawiło się pogotowie. Jedno z dzieci jest w dobrym stanie, drugie walczy o życie w szpitalu. Przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dzisiaj manifestacje w wielu miastach pod hasłami stop przemocy, nie bądźmy obojętni, czy sąsiad sąsiadowi sąsiadem. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na ulicach polskich miast. Na manifestację we Wrocławiu przyszła między innymi Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
10: Tylko za akcent. Niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
11: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
12: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ruskie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
13: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć, zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
9: Tak to wyglądało we Wrocławiu. Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dzisiaj w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Na ekspresowej trójce i autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem jest 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Korek ma 5 kilometrów. Trwają powroty z nadmorza.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia będzie pogodnie. Na termometrach od 22 stopni na Wybrzeżu do 31 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Jutro cieplej, na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej tylko na północy i na Podhalu od 25 do 28. Może padać deszcz, czasem też zagrzmi.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst. Więc tak.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
14: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Została ostatnia reklama.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Go, junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na mol.pl.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
14: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra, 2 tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Reklama.
11: Wieloryb pojawił się w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Jest już bezpieczny. Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Głośny poranek w Warszawie. O świcie odbyła się próba generalna wojskowej defilady.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Michał Wierzchoła. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku. Mówi Konrad Wrzecionkowski z błękitnego patrolu WWF Polska.
13: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
11: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w rybacką sieć. Podejrzani o udział w napaści w Goleniowie na zachodnim Pomorzu. Dwaj 16-latkowie jeszcze dzisiaj staną przed sądem rodzinnym, poinformowała policja. Poszkodowany o rok starszy chłopak przebywa w szpitalu, gdzie trafił wczoraj z ranami kłutymi i śladami pobicia. Jego stan lekarze określają jako dobry. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, nie zabrakło widzów.
14: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
15: Poznawała pani każdą sztukę sprzętu?
16: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
14: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
17: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
18: Od oddziały spoczni!
11: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
19: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Wieczorem od zachodu zaczną nadciągać chmury i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 14 stopni na wschodzie i południu do 18 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro ciepło, na ogół od 30 do 33 stopni, poza północą i Podhalem, bo tutaj 25 do 28.
12: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Innym razem, dziś na razie nie. Dzisiaj.
1: Autopromocja.
2: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto, no wiadomo.
10: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

0: Absolutnie.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
2: Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duch.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć, ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
8: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
0: Została ostatnia reklama.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
1: Reklama.
13: Duży ruch na drogach, szczególnie na trasach prowadzących znad morza. Wisła w Warszawie pobiła rekordy, wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
13: Michał Pierzchała. Zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przyjazdem strażaków. Nic mu się nie stało. Gdy straż dojechała, pożar już był w pełni rozwinięty. Kabina została spalona. Dzieje się to w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej nr 16 między Tarusami a Ruską Wsią. Trasa jest zablokowana. Na drogach w całym kraju obecnie duży ruch i sporo wypadków, m.in. na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 przewęźle Kąty Wrocławskie osobówka zderzyła się z motocyklem. Z kolei w zachodniopomorskim wracający z nadmorza stoją w na ekspresowej trójce między Goleniowem a Szczecinem może być jeszcze 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie A6 korek ma 5 kilometrów. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
14: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
13: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, a jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
15: Kolejny gołąbek?
16: Oczywiście.
15: Ale tak się schował.
16: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
15: A huby można zbierać i przynosić do państwa do poradni?
16: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
15: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
16: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego, fake chicken.
13: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Zachęcamy do korzystania.
1: Radio Pogoda.
17: pogoda.
13: Jutro pogodnie i bez opadów będzie na wschodzie i południu, gdzie indziej więcej chmur i mogą pojawić się przelotne deszcze oraz burze, miejscami z gradem. Na termometrach w poniedziałek na ogół od 30 do 33 stopni chłodniej na północy i Podhalu, od 25 do 28, a najchłodniej na wschodnim wybrzeżu, 22 stopnie.
0: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najpierw

lada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filipsie. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadł.

0: rano na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot, aż ubliewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z dzikiej dywizji, co ty robisz z Lipsiem?
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zjesz się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie ogólata? Ty kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w...

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
5: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
6: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
14: Boli, swędzi,
15: piecze, a do tego nawraca.
16: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
6: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Reklama.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Czteroletnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Przeżyło. Ceny paliw niżej i pytanie, kiedy? Zbieramy komentarze polityków. Kolearze dojechali do mety. Tour de Pologne.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Michał Pieszkała. O krok od tragedii w Łomży. Czterolatek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadł na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
12: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i czterolatek przytomny został zabrany do szpitala.
11: Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Co z pakietem CPN, czyli rządową obniżką cen paliw? Premier zapowiadał wprowadzenie obniżek na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Szczegóły mają zapaść w nadchodzącym tygodniu. Komentarze polityków zebrał Błażej Kulesza.
13: Konkretna decyzja leży po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
14: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
13: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest wciąż stabilna. A działań ze strony rządu jak nie było, tak nie ma.
15: Kiedy CPN, kiedy pan się spodziewa obniżki i jakichś konkretnych reakcji ze strony rządzących?
16: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
13: Ironizował europoseł Michał Wójcik z PiS. Z badań jasno wynika, że 2/3 Polaków chciałoby powrotu rządowego programu CPN. Kosztował on jednak grubo ponad 4 miliardy złotych.
11: Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.
17: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Najpogodniej jutro będzie na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i czasem przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze synoptycy prognozują późnym popołudniem albo wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Na termometrach jutro na ogół od 30 do 33 stopni.
18: Tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne.
5: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: 30-tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPos. How good is that?
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Została ostatnia reklama.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, unapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów, sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą?

na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.

0: Dostałeś się SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
7: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: dalej masz. Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

Anko, my mieszkamy na parterku, babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Została ostatnia reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugo płoną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: tak jak dziś bulwaram się w lec iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: Tryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Reklama.
8: Raz, dwa, trzy.
9: Dawaj.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław w Radiu Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie aktor Tomasz Sapryk, znany Państwu na pewno z takich produkcji jak chociażby Rancho czy Złotopolscy. W Klanie również się pojawił, wielokrotnie na wielkim ekranie, a teraz też pojawił się w filmie Wielka Warszawska. I właśnie o tym filmie będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Sapryk, przyszedłem do przemiłego Radia Pogoda i będziemy rozmawiać o wszystkim.
1: Gdy słyszę, że będziemy rozmawiać o wszystkim, skoro już tutaj mój gość taki wstęp zrobił, to boję się powiedzieć, że i o niczym chyba przy okazji. Ale nie, absolutnie temat do rozmowy dzisiaj jest wielki i ważny, ponieważ w kinach pojawił się film Wielka Warszawska. No i właśnie, ta Wielka Warszawska to chyba warszawiakom znana mocno rzecz od wielu lat, ale czy to rzeczywiście jest film o koniach i dżokejach?
2: No tak, to jest to część składowa filmu. Wielka Warszawska obrosła jakąś legendą tej gonitwy, takiej głównej gonitwy w Warszawie, na pięknym hipodromie jeszcze przedwojennym, który robi wrażenie. Natomiast, no przyznam się bez bicia, że ja nigdy nie byłem na wyścigach, zanim przystąpiliśmy do realizacji filmu. Jeździłem konno, ale ta jazda konna to była jazda rekreacyjno-pracowa, bo czasem w pracy siadałem na konia. Natomiast nigdy nie widziałem czegoś takiego jak Wielka Warszawska. I oglądając materiały, to rzeczywiście zrozumiałem, że to taka nasza, no, eksportowa działalność. Panie są pięknie ubrane, często jakieś kapelusze się pojawiają. No, ale i ta strona hazardu też mi jest troszeczkę obca. No, dzisiaj to chyba inaczej wygląda, ale lata 90. no, były ciekawe, jeśli chodzi o zakłady i uczciwość tych zakładów i tych kolejności tych koni, które miały w takiej, a nie innej kolejności dobiec do mety.
1: No właśnie, bo
2: o
1: to
2: tym jest film między innymi.
1: Właśnie, bo to jest jakby kolejna odsłona tego filmu, czyli trochę chyba można powiedzieć, że szalone lata 90. w Polsce.
2: Szalone, no bo jeżeli coś jest jeszcze nie włożone w jakieś ramy, w jakieś zasady, no to wszystko szaleje. To trochę taki był czas zmian. Żartuję, że policja, która przed chwilą była milicją, była jeszcze gorzej uzbrojona niż ci gangsterzy, którzy wtedy mieli dostęp do broni. No, słynny bazar na stadionie dziesięciolecia. To była jakaś taka uwolniona historia. Widzimy z perspektywy czasu, że przeszliśmy to w jakiś cudowny, magiczny sposób, patrząc na inne kraje i na drogę krajów, które starają się, że tak powiem, dokonać zmian. To nigdy nie jest łatwe. Ta sprawa korupcji, układów, tego wszystkiego, to były szalone lata, no ale też piękne lata, no. Były włosy, była młodość, było fajnie, no.
1: Scenariusz do tego filmu powstał już w latach 80. Czy mocno musiał być zmieniony do tego, żeby pokazać tę rzeczywistość 90. lat, teraz?
2: Tak, ja nigdy nie czytałem oryginalnego scenariusza, więc była to praca naszego reżysera Bartka Ignaciuka, który podjął taką decyzję, chyba słusznie właśnie, dodając dodatkowy jakiś kolor temu filmowi. Myślę, że to był duży skok, jeśli chodzi o kontrolę państwa nad różnymi sprawami. To były nowe służby, nowe ministerstwa, nowi ludzie. Nawet usłyszawszy o premierze filmu, zadzwonił do mnie mój bardzo bliski kolega, Jan Krzysztof Bielecki, z którym graliśmy kiedyś w piłkę namiętnie, i mówi: Tomek, ja muszę zobaczyć ten film, bo ja wtedy byłem premierem. No i oczywiście był na widowni. Mówi: stary, ja wtedy 5 milionów zarabiałem.
1: Dzisiaj brzmi to dumnie.
2: Tak, to były takie zwariowane czasy, ale przeszliśmy jakąś wielką drogę. I myślę, że to przesunięcie w lata 90. jest z korzyścią dla tego obrazu. Mhm.
1: Jak się gra w filmie, skoro nigdy nie był pan na wyścigach konnych?
2: Mamy wyobraźnię i mamy materiał, przygotowujemy się. No, przed chwilą widziałem film Norymberga. Mhm. Zdaje się, panowie, którzy odtwarzali te role, też nie mieli nic wspólnego z tym potwornym światem. Także no po prostu tak pracujemy, przygotowujemy się do każdej kolejnej roli, starając się odrobić lekcje przysłowiowe, więc natomiast same konie są dla mnie bardzo ważne w moim życiu. Mhm. Jeździła moja najmłodsza córka. Był moment, kiedy dzierżawić konia, to znaczy na spółkę w 3 osoby tego konia tak utrzymywać i korzystać, że tak powiem, z jego dobroci. I to zapach stajni, to wszystko mi jest bliskie. W związku z tym trochę tak jak z wodą i z ludźmi, którzy mają kłopot z wodą, to konie są równie takim światem, który bardzo paraliżuje osoby, które nigdy nie miały do czynienia z końmi lub boją się zwierząt. Więc jak to moje oswojenie z końmi przed zdjęciami załatwiło mi w zasadzie 90% spokoju na planie. Mhm.
1: To chyba nie był łatwy plan, ponieważ tor wyścigów konnych, tam się chyba sporo dzieje w międzyczasie.
2: Tam jest jakieś życie w ogóle oddzielne, którego my nie kontrolujemy, nie wiemy, i rzeczywiście w filmie najważniejszym składnikiem jest spokój. Znaczy, krótko mówiąc, rozkłada się bardzo dużo sprzętu, kabli, rozciąga się te kable na jakąś odległość, lampy się rozstawia i to wszystko trzeba było zwijać i za tydzień z powrotem, bo nam dali 2 dni rozwijać. Więc logistycznie to było bardzo trudne, a jednocześnie ilość koni, ilość ludzi, żeby pokazać te wyścigi konne. Logistycznie to był bardzo, bardzo wymagający i trudny film, no ale jakby produkcja się bardzo spisała i operator się bardzo, bardzo popisał, bo też miał naprawdę duże wyzwania przed sobą.
1: Gdy już pan zobaczył całość, coś pana zaskoczyło albo ujęło bardzo w tym filmie?
2: Znaczy, ujęło mnie taka spójność obrazu, muzyki, cudownej, świetnie użyta muzyka z duchem tamtych czasów, kolory i, powiem tak, aktorstwo mi ujęło, dlatego że w tym filmie jest bardzo dużo drugoplanowych i trzecioplanowych bohaterów i to są wybitni, wspaniali koledzy, którzy zostali zaproszeni do tego filmu i grają pięknie, z przyjemnością się to ogląda. To jest wszystko taką, ma takie zabarwienie ballady z tamtych czasów trochę, więc się to bardzo dobrze ogląda. Jest to bardzo rzetelne kino, takie epickie trochę, bo rozmach jest.
1: Mówi się trochę o tym filmie w związku właśnie z tym, że ten scenariusz powstał już lata temu, że to jest trzecia część trylogii, że Wielki Szu, że Piłkarski Poker, no i że właśnie teraz Wielka Warszawska. Czy rzeczywiście ten film jest takim zamknięciem tej trylogii?
2: Panie, no ja rzeczywiście oglądałem te filmy. Myślę, że to jest przede wszystkim fenomenalne posunięcie marketingowe, to znaczy takie, to jest ten sam autor, to jest sytuacja jakiegoś umazania się w powiedziałbym, w mafijnych układach, czy w ogóle w układach jakiejś decyzji, kiedy jednostka walczy z jakimś układem. Więc taki ciąg dalszy można. Mamy bohatera, który wyzywa na wojnę, że tak powiem, cały świat i stara się by wygrać. No, z taką gorzką puentą jest ten film trochę, więc nie będę tutaj zdradzał, ale myślę, że skrawek tajemnicy polegałby na tym, że jeżeli raz dotkniemy się tej mazi, to już ta maź nas potem może wciągnąć, więc to tak bym powiedział, że jest to film taki z morałem. I każdy z tych filmów miał taką przygodę, takich pobocznych bohaterów, taką kulminantę, kiedy jakaś zagmatwana historia się musi rozwiązać, więc no to dobry scenarzysta swoją drogą bardzo.
1: A pańska postać ujęła pana czymś mocno? Postać trenera?
2: No tak, przede wszystkim byłem trenerem koni tym razem, bo tak się mówi, to nie do końca jockeye są wynajmowani. Oczywiście jak to wszystko zagra, to jest wtedy najlepiej, ale konie muszą być przygotowane do ścigania się. Więc ujęło mnie to, że jesteśmy outsiderami, to znaczy są wyścigi w Warszawie, stajnia w Warszawie, która jest właśnie troszeczkę zagarnięta już przez jakiś świat przestępczy i tam są jakieś układy i my spoza układu przyjeżdżamy z... Jesteśmy no trochę jak na dzikim zachodzie, jak cowboys, szeryf z innego, że te hrabstwa zajeżdża i rozbijamy ten układ. Więc ujęła mnie taka nasza niezależność na starcie tego bohatera, którego jestem trenerem, jakby oprócz tego, że trenuję konie, no to jestem wielkim przyjacielem tego młodego człowieka. No i tak nazwaliśmy sobie tę postać Ojciec 2. Ponieważ okay. on jest tajemnica matki, której nie ma. I on żyje z ojcem, który chyba nadużywał alkoholu w trakcie życia, więc wydaje się, że my się dobrze dogadujemy i że ja jestem gdzieś blisko, zawsze mogę pomóc, wyciągnąć rękę i wierzę w tego chłopaka. I ujęła mnie taka sytuacja, no powiedzmy, mistrza i ucznia, czy takiej sytuacji niezwerbalizowanej tam za bardzo, bo my sobie z dzióbków nie jedliśmy, ale parę tych chwil, które udało nam się na ekranie zatrzymać, widać było, że jest chemia między tymi pokoleniami.
1: No właśnie, bo chemia między ludźmi zawsze może wystąpić, a jeśli chodzi o konie, czy były sytuacje, w których niekoniecznie chciały współpracować na planie?
2: Oczywiście, tak. Konie to jest żywioł, a szczególnie konie wyścigowe. Mhm. Tutaj była mieszanina koni sztucznych, wyścigowych i kaskaderskich. Krótko mówiąc, aktor nie powinien dosiadać konia wyścigowego, bo jest to za duży żywioł. I te wyścigi, jeżeli pokazywaliśmy, jak aktorzy jadą, grając jockeyi, to były konie kaskaderskie, które są bezpieczne, no ale oczywiście musiały maścią, czyli dla niewtajemniczonych kolorem, przypominać dokładnie te konie, które w wyścigu brały udział już oryginalnie. Potem byli z dalszych, że tak powiem, ujęć podmieniani prawdziwi jockeye i prawdziwe konie, bo to tempo jest wtedy zawrotne, te konie naprawdę szybko biegają. I w ogóle konie w stadzie, jeden obok drugiego, kiedy się szykują do wyścigu, to jest taka energia, one są jakby no bardzo podniecone, to trzeba uważać. Nie, to nie jest tak, że wszystko za pierwszym razem się uda.
1: A z drugiej strony trudno chyba koniowi powiedzieć, robimy dubla.
2: Tak, to nie jest tak, że od razu, tak jak aktorzy, mówimy dobrze dubel i jeszcze raz, tylko znowu cały proces, konia trzeba rozebrać siodło, odprowadzić na chwilę do stajni lub go gdzieś tam z boku na trawce, dać mu chwilę odpocząć. Więc to czas. Każda powtórka ujęcia z żywymi zwierzętami wymaga czasu i cierpliwości. Tak, dlatego to takie trudne realizacyjnie. Kiedy już wszystko jest zapięte na ostatni guzik, kiedy już wszystkie konie są na planie, no to jakiś koń nagle dostaje jakiś bodziec i wariuje i znowu od początku. Więc szaleństwo.
1: Czyli nie dość, że było trudno z miejscem, ponieważ było bardzo często zajęte. Trudno było z końmi, no bo to jest żywioł. Jeszcze jakieś wyzwania na planie się pojawiły?
2: Najzabawniejsze, najprostsze rzeczy. Jeżeli te konie przebiegały po tej trawie pięknie i chcemy zrobić dubel, to teraz wszyscy muszą chodzić i tę trawę poprawiać, żeby było widać, że to jest trawa, po której nikt wcześniej nie przebiegł. Więc bardzo, bardzo dużo takich drobiazgów, na których się nie skupiamy, a gdzie scenografowie czy odpowiednie służby muszą czuwać, żeby to wszystko było jak należy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tamara Pawlik-Lipska, przypominam Państwu, że słuchają Państwo programu Aleja Sław w Radiu Pogoda. Dziś moim gościem jest Tomasz Saprek. Rozmawiamy oczywiście o filmie Wielka Warszawska, w którym to można zobaczyć Tomasza Sapryka, ale również rozmawiać będziemy o ranczu i o kilku innych aspektach aktorskiej pracy. Zapraszam bardzo serdecznie do zostania z nami. Powiedział pan, że wcześniej nie oglądał wyścigów, ale po tym filmie ma pan takie poczucie, że może jednak warto byłoby wybrać się na Wielką Warszawską.
2: Na Wielką Warszawską natychmiast pędzę w tym roku. Zazwyczaj jest to gdzieś w okolicach września, października. Tak. Natychmiast, może nawet jakiś kapelusz sobie na tę okazję zafunduję.
1: Właśnie chciałam zapytać, czy kapelusz z piórem, czy bez?
2: Nie, może żona będzie miała z piórem, a ja bez. Ale tak, myślę, że trzeba się wybrać, poobserwować, poczuć tę atmosferę i sobie tak mile wspominać i plan filmowy, i taką nową jakąś pasję. W ogóle to są piękne zwierzęta, piękna energia i wokół koni zawsze to był jakiś ciekawy świat się gromadził. No możemy tylko tak prześledzić całą historię rodziny królewskiej, tak? Gdzie tam wokół tych koni, czy to jest polo, czy wyścigi, to prawda, zawsze jakieś się kręcą ciekawe osoby.
1: Mm-hmm. Czy ten film młodzi ludzie zrozumieją, którzy lat 90. w ogóle nie znają, nie pamiętają? Czy jakby te wszystkie właśnie układy, one są zrozumiałe tylko dla tych, którzy gdzieś tam o te lata 90. zahaczyli?
2: Reżyser chyba bardzo zadbał o to, żeby... Bo to trzeba wprowadzić ludzi w anegdotę, czyli na czym polegały te zakłady, kto obstawiał, kto z tego miał korzyść, kto wkładał tak zwany kij w szprychy. Ale powiem tak, byłem na premierze z córką, która urodziła się w Unii Europejskiej już.
1: Okej.
2: I wspaniale się bawiła, odebrała ten film, podobał jej się ten świat, który został jakby wyczarowany. No na pewno się trochę podśmiewała ze mnie, jak ja coś próbowałem jej tam. Tak, to wtedy, córuniu, tak właśnie było i tak dalej. Ale absolutnie wszyscy ludzie, młodzi mają szansę ten film odebrać.

0: działo, no. Sześć odcinków i myślę, że wielu kolegów z przyjemnością wróci na plan. Tyle umiem powiedzieć na dzień dzisiejszy.
1: Ale czy pan również wraca na plan?
0: Ale oczywiście, oczywiście.
1: Znowu będzie pan opozycjonistą?
0: No, charakter się nie zmienia. Będę w każdym razie tak na pewno kłody pod nogi rzucał.
1: Zagrał pan bardzo dużo ról w swoim życiu, przeróżnych. Myślałam sobie o tym, jak to jest wcielać się w tak totalnie różne postaci i czy ma pan w którymś momencie już takie poczucie, że to już aktorsko jakby wszystko za panem? Czy jeszcze coś jest, co by pan chciał zagrać, jakąś postać, kogoś odegrać?
0: Oczywiście, no, apetyt w miarę jedzenia rośnie. Nie, mam ogromny apetyt na ten zawód. Troszkę perspektywa mi się teraz jakby zwiększyła, więc rzeczywiście mogę jakieś takie momenty nazwać czy opisać. Siedziałem bardzo głęboko w teatrze. No, pamiętam mój początek w Teatrze Powszechnym, w którym spędziłem chyba z 15 lat. Co najmniej w 30 spektaklach zagrałem. Potem byłem w Teatrze Syrena, potem w Teatrze Narodowym. Więc jakby teatr zawsze był dla mnie bardzo ważny i tam właśnie ta zmienność ról jest najbardziej odczuwalna. W filmie chyba tak się długo nie pracuje nad rolą, nie konstruuje się tak, nie, bardzo ciężko jest się tak przeobrazić jak w teatrze, więc taka teatralna moja przygoda. Puentą tego jest to, że w zasadzie teraz w teatrze nie gram tak często, albo nawet bardzo rzadko, ale reżyseruję, ponieważ ten teatr to był mój świat, to była moja, wielokrotnie byłem asystentem reżysera. Miałem przyjemność pracować z wybitnymi reżyserami i przyglądać się przewspaniałym kolegom, którzy w Teatrze Powszechnym byli na etacie. To były gwiazdy najwyższego formatu. Joanna Szczepkowska, Krystyna Janda, Joanna Żółkowska, Franciszek Pieczka, Henryk Machalica, Piotrek Machalica, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Gustaw Ludkiewicz. No, to byli ludzie, z którymi pracowałem. Zbigniew Zapasiewicz, którym mogłem się przyglądać i z nimi pracować, więc to jest bagaż ogromny, doświadczenia. I teraz druga działalność, film, który rzeczywiście od razu mnie wchłonął już zaraz po studiach. I mogę tylko dziękować, że to 35 lat rzeczywiście cały czas jestem. No, przecież te kariery się różnie układają. Czasem ktoś ma za sobą wspaniały serial i potem po 10 latach mówimy, zaraz czekaj, ten, jak on tam, cholera, co on teraz robi. Więc ja jestem cały czas, gdzieś sobie funkcjonuję i mogę za to bardzo podziękować. Oczywiście mam ambicje ogromne. To nie jest zbrodnia mieć ambicje i chciałbym tak powoli, śmiesznie to brzmi, powoli, mając 60 lat na karku.
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie, ale tak powoli się jakby dopycham do tych takich ciekawszych zadań. Kiedyś to się wiązało przecież z utrzymaniem rodziny, więc na pewno przyjmowałem więcej propozycji, bo trzeba było tam zapłacić za kapcie, za spodenki i takie inne.
1: I za prąd.
0: Dzisiaj troszeczkę to ten zawód inaczej staram się rozumieć, czy inaczej uprawiać, ale nie mam jakiegoś poczucia, że no może tak przy takiej rozmowie gdzieś takie podsumowanie resume, czy jakaś taka perspektywa się robi rzeczywiście, że to już trochę jak się na tam film polski wejdzie, czy gdzieś to tych parę stron się nazbierało. No, rzeczy, których w ogóle nie pamiętam, że byłem na planie. W sensie tak trudno mi odtworzyć sobie niektóre rzeczy, przecież tego było sporo. No to takie fajne wspomnienia, no. Ale zawsze do przodu wolę myśleć.
1: Jak pan w ogóle znajdował na to

0: wszystko czas, bo czasami, tak jak właśnie tu pan wspomniał, otwiera się film polski czy film web i na przykład jest rok 2016 i tam jakieś 10 czy 12 premier.
1: Nie, to się jakoś układało. Nie jechałem z planu na plan. Mhm. Czasem był gorętszy okres, a czasem było normalnie. Rzeczywiście były takie zbitki, kiedy szczególnie z teatrem, bo teatr wymaga czasu, pracy i przygotowania. I wtedy taka zbitka jakiejś roli teatralnej i paru ról filmowych, nawet drobnych, kiedy się trzeba przemieszczać. No, gdzieś w samochodzie uczenie się tekstu i do tego projektu, i do tego projektu. Na planie często zjawiamy się 4-5 rano, wieczorem potem jeszcze po tym planie, który był na przykład w minus, tak jak dzisiaj mamy jakieś minus 10 na dworzu cały dzień, jeszcze trzeba iść do teatru i zagrać. Więc to były takie ciężkie zbitki. No, ale to się miło wspomina, no.
0: Łatwo było przejść z jednej roli do drugiej takiego dnia?
1: Powiem tak, że te narzędzia, które mamy, tak mi się wydaje trochę, żebyśmy nie demonizowali tego zawodu. No, mechanik samochodowy, przejeżdża facet, otwiera się maskę, no i tam mówi, przy pana tutaj kolektor pan usiadł i robimy kolektor. Następny wjeżdża za chwilę i wie pan, no tutaj jest nagar na silniku, ja muszę rozebrać. No trochę tak to działa, mamy te narzędzia i wieczorem w teatrze zdejmujemy nagar z silnika, a następnego dnia no po prostu zmieniamy rurę wydechową i tak to się odbywa, no.
0: Zagrał pan chyba we wszystkich kultowych serialach w Polsce, łącznie nawet z takimi już nawet trochę chyba czasami zapominanymi produkcjami, jak na przykład 13 posterunek. Ma pan taką satysfakcję, że na przykład ktoś mówi, a nie wiem, lubiłem Złotopolskich, a pan mówi, grałem. Lubiłem Rancho, grałem.
1: No i znowu wrócę do tylko w momentach, kiedy się zatrzymamy i o tym mówimy, prawda? Mhm. Nawet nie pamiętałem, że na przykład 13 posterunek pani mi przypomniała, tak? A Złotopolscy to w ogóle ciekawa historia była, bo to były takie czasy, właśnie wracamy do lat 90. Takie czasy, kiedy w ogóle nie było jeszcze seriali w polskiej telewizji. A telenowela to jeszcze takie było poczucie obciachu. Tak, to był taki dziwny moment tej transformacji i zrobiliśmy taki serial Aby do świtu, Gazeciaki, to nie pamiętam już, który z tych tytułów był obowiązujący, ale cudowni koledzy grali, Piotrek Franceski, Jerzy Bończak, Ewa Ziętek, Piwowarski, Radosław to robił i nakręciliśmy chyba 17 odcinków, zmienił się prezes telewizji i serial zniknął. I potem został rozpisany chyba konkurs jakby na telenowelę i pamiętam, wydaje mi się, że Klan wtedy powiedzmy nakręcił 3 odcinki takie testowe, Złotopolscy, i to był pan Janusz Zaorski, zaprosił mnie, jakiegoś gangstera tam miałem do grania i w ogóle nikt sobie nie wyobrażał, że te seriale na przykład zostaną przyjęte i że to nie będzie 12-15 odcinków, które nam coś mówiły i wiedzieliśmy, tylko że to będzie 100 czy coś. W ogóle nie było w naszej wyobraźni czegoś takiego. Myślę, że w wyobraźni twórców też tak do końca. No i któreś seriale tam zostały, powiedzmy, wybrane i kontynuowane, tak? No i ja po tych 3 odcinkach Złotopolskich zrezygnowałem z tego. Gdybym ja wiedział, że tego będzie tyle. Żartuję, ale tak się trochę układa. Ale z drugiej strony cieszę się, że nigdy nie stałem się jakby taką twarzą jednego serialu. Widzę, jak koledzy się z tym często męczą. No, mają różne profity z tym związane, bo to jest takie zabezpieczenie, praca.
0: Prawie jak na etacie.
1: Niektórzy sobie z tym lepiej radzą. Przecież ja byłem na roku z Arturem Żmijewskim, no to cudowny aktor, ale był lekarzem przez wiele lat, teraz jest księdzem przez wiele lat, ale Artur się realizuje też i w filmach i tak dalej, więc jest to taki przykład aktora, który sobie z tym wszystkim jakby poradził świetnie, no ale są też aktorzy, którzy są rzeczywiście w jednym serialu od wielu lat. I tak go lubią, nie lubią, prawda? Lubią go, bo zapewnia im popularność i wpływ, a jednocześnie martwią się, że nikt ich inny ich nie zaprasza do innych projektów, bo się kojarzą czy coś. Mówię, no non stop uczestniczymy w takich rozkminkach, prawda? Więc ja się cieszę po prostu, że mam pracę i rzeczywiście tych seriali, czy w jednym odcinku, czy w dwóch, czy jako bohater odcinka, jak tam w Ojcu Mateuszu, w którym chyba grałem ze dwie czy trzy postaci. Więc to tak się układa, no. Miło jest, że pamiętają o tym Saprygu czasem i zadzwonią, no.
0: Często chyba był też pan gangsterem. Albo trochę też można by powiedzieć wprost pijaczkiem.
1: Tak, częściej pijaczkiem niż gangsterem.
0: Częściej
1: tak.
0: Pijaczkiem.
1: Pijącym gangsterem.
0: O właśnie, to jest ładne połączenie. Czy miał już pan takie poczucie, że trochę pan wpadł w taką stronę, takiej roli? Że tylko do takich projektów pana zapraszają?
1: Gdybym miał narzekać, to bym tak powiedział, taki był. Chociaż ci gangsterzy to byli zawsze tacy raczej nieudacznicy. Pamiętam te filmy Olafa Lubaszenki, które były bardzo lubiane, czy tam Poranek Kojota, czy równa się MC Kwadrat, tam jakieś Landrynę, czy kogoś grałem, jakichś takich nieudaczników najróżniejszych, więc takiej gangsterki, takich bardzo złych gangsterów, to może też taki film Weekend chyba zrobił. Nie wiem, czy to też chyba Olaf. No gdzieś się pojawiałem w takich najróżniejszych postaciach gangsterskich. Nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś miałem taki moment niezadowolenia, czy takiego pragnienia, żeby grać role większe, no, czy wpływać na ten scenariusz bardziej, no, ale to się tak układa. Więc myślę, że tak troszeczkę powoli, drobnymi kroczkami z tego emplua sobie wychodzę. Zobaczymy, jak to się ułoży. Aczkolwiek, no, dlatego mam taką tremę przed powrotem Rancha, gdzie tam może nie gangstera, ale takiego pijącego typa grałem. Zobaczymy, jak to się ułoży. No, myślę, że ostatnie rzeczy, które zrobiłem, to już są takie rzeczy bliższe mojej jakiejś wrażliwości.
0: Mhm. Jakby zupełnie też inny od tego, no, typu,
1: tak,
0: postaci.
1: Bo pamiętam rok 2007, kiedy udało mi się spotkać z Andrzejem Jakimowskim i w filmie Sztuczki. Wydawało mi się, że to jest ten moment, ten milowy krok, kiedy trochę odwrócę te losy. No ale chyba publiczność czy też mnie pokochała takiego trochę typa. W związku z tym, no, nie obrażajmy się, że ktoś uśmiecha się, jak ja gdzieś jadę ze spektaklem i widzę kogoś, kto czeka przed teatrem, żeby zrobić sobie ze mną zdjęcie czy wziąć autograf, i mówi: ja jak pana widzę, to zawsze się uśmiecham. No to dlaczego ja mam się martwić taką reakcją? To są raczej przesympatyczne dowody takiej rozpoznawalności. No bo rzeczywiście zagrałem wiele razy takich chłopaków z sąsiedztwa, takich swojskich typów, no taki, jak to dzisiaj modne słowo, target. Jak pojadę gdzieś na wakacje w jakiejś smażalni, to się okazuje, że to tak mój target tam sobie rybkę je i wtedy się cieszą, że mnie widzą, ale są bardzo mili, bardzo zawsze grzeczni i ja im się jakoś kojarzę z ciepło, więc fajnie, no.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Często jest pan chyba kojarzony jako aktor komediowy właśnie. Ma pan poczucie, że jest pan osobą bardzo wesołą na co dzień?
1: No to już najbliżsi musieliby to powiedzieć. Tak, ja lubię się śmiać, lubię żartować, lubię poczucie humoru u innych. Wydaje mi się, że poczucie humoru też się wiąże z inteligencją. No. Kocham wszystkie nasze filmy sprzed lat. Filmy Barei, filmy Munka, gdzie pokazywaliśmy to nasze poczucie humoru, takie, którego już bardzo ciężko jest doszukać się dzisiaj w filmach. Właśnie w Wielkiej Warszawskiej jakieś takie są fajne nuty tego poczucia humoru. Przecież mieliśmy wspaniałych scenarzystów, wspaniałych twórców, Wojtka Młynarskiego, Staszka Tyma, Osiecką, Przyborę. No, Czesi mają swoje poczucie humoru, Anglicy swoje, Polacy mieli swoje. Mogę godzinami oglądać, nie wiem, Poszukiwana i patrzeć na tą świetną robotę i aktorską, i scenariuszową. To są cudowne rzeczy, grane w sposób fenomenalny. Mieliśmy fenomenalnych aktorów komediowych i takie mam wrażenie, że gdzieś to nam troszeczkę uciekło, więc komedia tak, zawsze była mi bliska. Nawet jak reżyseruję, to staram się w sposób przy okazji komedii opowiadać o jakichś ważnych sprawach, ale lubię, żeby ludzie się bawili na moich spektaklach.
0: No właśnie, aktorstwo, reżyserstwo, jakby dwie strony barykady. Czy gdy pan reżyseruje, ma pan poczucie, że nie wiem, ciężej się współpracuje z aktorami? Czy jest pan z nich dumny, że wykonują swoją pracę? Czy raczej myśli pan sobie, ja bym to zagrał inaczej?
1: To jest bardzo taki złożony proces, ale następuje trochę taka adopcja kolegów. Ja się bardzo z nimi utożsamiam, z ich wysiłkiem, z ich pracą. Jestem no, po prostu przeszczęśliwy, jak zaczynamy się dogadywać i to, o co mi chodzi. I oni jakby akceptują ten mój pomysł, tę moją konwencję. I widzę, jak potem wspaniale grają i widzę, jak przychodzą widzowie i mówią, Boże, jeszcze takiego, bo na przykład Marcin Bosak zagrał u mnie w dwóch spektaklach, słuchaj, takiego Bosaka jeszcze nie widziałem. I to jest fajne, bo ja rozumiem aktorów, rozumiem ich duszę i ich potrzeby. Fajnie nam się rozmawia. Moja żona trochę nie może patrzeć, powiedziała, ostatni raz idę na premierę z tobą, bo ja po prostu w tym fotelu jestem nie do zatrzymania, robię jakieś miny, przeżywam i prawdopodobnie straszny obciach jest jak się na mnie patrzy, ale jestem połączony pępowiną właśnie z tymi moimi aktorami, więc lubię bardzo pracować z kolegami. Lubię ten proces, kiedy łamiemy sobie karki przysłowiowe, kiedy po paru próbach wydaje się, że to bo po prostu nic z tego nie będzie i kiedy te drożdże w to ciasto zaczynają wchodzić i zaczynamy się dogadywać, kiedy zaczynamy się uśmiechać. Natomiast cieszę się, że wtedy, jak jest premiera i tak dalej, cieszę się, że nie jestem aktorem. Wtedy mówię, Boże, to teraz miałbym tremę, musiałbym się jakoś ogarnąć. Boże, dobrze, że to oni robią, a ja sobie posiedzę i popatrzę. Ale jestem bardzo, bardzo związany z każdym moim tytułem i zawsze tam zostawiam no, pełno potu i serca.
0: Niektóre z tych tytułów były grane nawet setki razy. Zdarza się panu wrócić za jakiś dłuższy czas na spektakl i go obejrzeć?
1: No tak, tak. Wszystkie spektakle są nadal grane. Jestem w szoku. Od 10 lat. Żaden nie zszedł jeszcze z afisza. No i czasem się pojawiam, troszkę za kulisami, troszkę nie mówiąc kolegom, że jestem cichaczem. I szykuję tutaj się na nich, żeby im tam... No ale zazwyczaj jestem mile zaskoczony. Trzymają jakby formę, trzymają to, na co się namówiliśmy. Także no, niezmiernie rzadko zdarza mi się takie rozczarowanie, ale no, nie jestem łatwy, więc tam zawsze garść jakichś uwag doniosę. No. ale oni mi wybaczają, no. Wybaczają, bo wiem, że jak wiedzą, że jestem i oglądam, to im się gorzej pewnie gra.
0: Większy stres.
1: Tak, staram się nie pokazać przed spektaklem.
0: Powiedział pan, że cieszy się pan, że wtedy jest w fotelu widza jako reżyser, a nie jako aktor na scenie, bo miałby pan tremę na premierze. Po 35 latach grania nadal jeszcze jest taka niezdrowa trema?
1: Nie wiem, jest coraz większa w znaczeniu takim, że odpowiedzialność, no tutaj pani mówi, proszę pana, od tylu lat tutaj pan gra i tak dalej, inaczej mam wrażenie, że oczekiwania są już ogromne, no nie, no Capryk to przecież nie może się tutaj pomylić, ani, no musi to dobrze zrobić, bo przecież jak to. Ale te 35 lat pomogły mi zapanować nad tym. Mhm. Czyli jakby włączam jakieś ukryte guziki, które pozwalają oszukać wszystkich włącznie z sobą samym i rozluźnić jakby tę głowę w trakcie pracy. Pamiętam moje pierwsze spektakle. Ja byłem potwornie stremowany. Potwornie. Zawsze mi bardzo zależało. Do tego stopnia, że ze dwa razy pewnie byłem na granicy utraty głosu właśnie z tych nerwów i takiej młodzieńczej chęci, żeby zagrać wszystko. No i oczywiście chciałem zagrać wszystko, czyli jak tylko wszedłem na scenę, to po prostu, żeby nikt nie miał wątpliwości, co ja gram. Mhm. Czyli taką anegdotę sobie uknąłem, że kiedyś reżyserzy mieli częściej do mnie uwagę, Tomek, mniej, a dzisiaj często podchodzą do mnie i mówią, Tomek, daj trochę więcej. Więc to taka jest różnica w tych środkach wyrazu. Ale opanowałem ten temat tremy, natomiast zawsze mi towarzyszy, absolutnie zawsze.
0: Zawsze jak jestem w teatrze, to zastanawiam się, absolutnie jestem pod wrażeniem tego, że aktorzy są w stanie zapamiętać tyle tekstów, ale nie wierzę, że nie zdarzają się jakieś wtopy i pomyłki, których nie widać.
1: Tak, oczywiście.
0: Czy to prawda?
1: No, to tak.
0: Co się robi, kiedy człowiek ma czarną dziurę zamiast tekstu w głowie?
1: Tak mówiąc językiem teatralnym i tym slangiem naszym, szyje się.
0: Okej.
1: Czy nagle się po prostu dokleja wyrazy, które nigdy... czekoladopodobne rzeczy powstają po prostu. Najgorsze, jak to jest tekst pisany wierszem, czy tekst wybitnego jakiegoś autora, gdzie te wyrazy są bardzo ważne. Ja pamiętam, grałem Adasia Miałczyńskiego w spektaklu Nastroje w Teatrze Ochoty, a Marek Koterski pisze perfekcyjnie. Mhm. I nie po to to pisze, żeby jakiś aktor zmieniał, tak? A w filmach też miałem przyjemność z Markiem się spotkać. W związku z tym pamiętam do dziś spektakl, kiedy ja miałem czarną dziurę. I oczywiście w innym spektaklu coś bym dokleił, coś bym wymyślił. To byłem sparaliżowany taką właśnie myślą, że nie jestem w stanie zamienić tego zdania, które Marek tak długo wymyślał i specjalnie chciał, żeby to tak brzmiało, a nie inaczej. Miałem wrażenie, że po prostu dokonam mordu, jak zacznę po swojemu mówić. I przerwałem to przedstawienie. Całe szczęście była to chwila. No miałem jakieś też wtedy jakieś życiowe zakręty. I gdzieś mi głowa odjechała i gdzieś nie byłem w stanie. To był sam początek przedstawienia. Więc przeprosiłem widzów. Bardzo to przeżyłem, bo to był pierwszy raz w życiu, kiedy przerywam przedstawienie. Ale to dowodziło, że to się dzieje na żywo i że wróciłem do garderoby, otworzyłem tekst, znalazłem to miejsce, wróciłem na scenę, zaczęliśmy jeszcze raz przedstawienie i do tego momentu, który stanowił wtedy dla mnie problem, byłem jak na rozżarzonych węglach. Kiedy przeszliśmy już ten moment, wszystko się dało, że dalej przedstawienie ułożyło się. Dostaliśmy chyba większe brawa niż zwykle, bo ludzie uczestniczyli, krótko mówiąc, w jakimś wyjątkowym wieczorze.
0: Też pewnie trzymali kciuki wtedy.
1: Trzymali kciuki, tak. Niech ten facet się jakoś pozbiera. Nie, ale publiczność zazwyczaj jest bardzo, bardzo życzliwa, ale też chłonna i uważna na takie właśnie rzeczy, o których pani mówi. Oni też czasem wyczuwają, że aktor gdzieś zrobił pauzę dłuższą albo coś. Bardzo są tacy wyczuleni na to, czy się nie pomylimy, czy gdzieś są ludzie, przecież, którzy chodzą po parę razy na te przedstawienia. Mhm. Pamiętam wiele te najzabawniejszych historii. Pierwsze przedstawienie, które grałem w teatrze powszechnym, to było Romeo i Julia. Mhm. Andrzeja Wajdy, grałem Tybalta, ale pamiętam Władek Kowalski grał ojca Laurentego, który czeka na brata Jana. Brat Jan przychodzi i przynosi list od Julii, który wyjaśnia całą sprawę, żeby się Romeo mógł dowiedzieć o czym jest ta anegdota z tą trutką, która na chwilę powoduje śmierć bohaterki i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, Władek Kowalski nie czekał na scenie, bo tam był jakiś mecz albo coś oczywiście, a Jarek Gruda, który grał tego brata Jana, wchodzi na scenę i krzyczy: ojcze Laurenty, świętobliwy ojcze. Ojcze Laurenty, świętobliwy ojcze. Ojcze Laurenty, świętobliwy ojcze. Ponieważ to była ważna rzecz, którą trzeba było jakby przekazać widzowi, bo dalej no sztuka nie pójdzie w znaczeniu anegdoty, no to wbiega zasapany i spóźniony Władek Kowalski i miał powiedzieć: słuch mnie nie myli, to głos brata Jana. I oczywiście z tego zmęczenia, z tego zaaferowania powiedział: głos mnie nie myli, to słuch brata Jana. Więc takie różne najdrobniejsze pomyłki w teatrze się zdarzają. Koledzy się oczywiście śmieją w kulisach. Jest wesoło. No tak, to zawsze każdy spektakl może przynieść coś ciekawego i jest potem co wspominać, no, i się uśmiechać.
0: I tutaj już się często pewnie nie da zrobić dubla.
1: Tu już trzeba przełknąć ten ból i tak. Czy obecność właśnie kolegi na scenie, który powinien być, ale jednak właśnie się zasiedział lub nie usłyszał, że ma wejść. No i to chodzenie po scenie, poszukiwanie kolegi i tak dalej, i tak dalej. No wiele z takich sytuacji w teatrze to jest po prostu na żywo.
0: Teatr czy film? Co jest panu bliższe?
1: Kiedyś teatr, dzisiaj film. To chyba najprostsza odpowiedź, dlatego że teatr jest taką pełnią tego zawodu. Cały ten proces właśnie, spotkanie z ludźmi, to, że te role możemy sobie przygotować lepiej i potem bardzo eksperymentować. To, że to się dzieje tu i teraz, nie możemy przerwać i zrobić dubla. To, że publiczność, czasem słychać jej emocje czy oddech tak zwany publiczności, która wchodzi w tę historię. To są takie magiczne chwile, ale teatr w takim moim pojęciu no musi spełniać trochę warunków, żeby to się wszystko odbyło i coraz mniej mi się wydaje spełnia, to znaczy żebyśmy za długo nie rozmawiali, no ogarnęła nas jakaś teatromania. Ludzie chodzą do teatru, ale w większości są to rzeczy takie mało wartościowe. Bardzo często zdarzają się takie farsy, które po prostu mają na celu nas troszkę rozbawić i zarobić trochę pieniędzy, głównie dla producentów tych przedstawień. Nie zawsze to jest dobrze zrobione, nie zawsze to jest solidnie zagrane, no ale to spuśćmy na to
0: zasłonę
1: milczenia. Po prostu mnie materiał interesuje, a coraz rzadziej spotykam się z ciekawym materiałem, to tak bym określił. Film natomiast i dzisiejsze możliwości techniczne filmu są... No miałem przyjemność na przykład parę dni temu spotkać się na jeden dzień zdjęciowy. Wróciłem jakby do takiego zagrania epizodu w lalce. Ale przyjąłem tę propozycję z wielką radością, ponieważ miałem dzień zdjęciowy z Markiem Konradem, z którym się nie widziałem 23 lata, mówię, na planie filmowym, gdzie przedtem się często spotykaliśmy i darzymy się ogromną sympatią. I do tego jeszcze Marcin Dorociński był w tej scenie, więc no po prostu spotkałem się z kolegami. To było cudowne spotkanie. No i zapytałem Marka: Marek, powiedz, jak ty te 23 lata teraz na planie zauważyłeś jakieś zmiany? No i on rzeczywiście zwrócił mi uwagę na rzecz, o której ja nie myślę, ponieważ nie wypadłem jakby z tego tak bardzo. Zwrócił uwagę, że no prawie w ciemnościach robili jakąś scenę, a to wszystko było genialnie widać, czyli mówię o technicznej stronie filmu. Ta przy czterech świeczkach można nagrać cudowną scenę. No kiedyś trzeba było to wszystko doświetlać i tak dalej. Taśma miała swoje wymagania. Więc dzisiaj ta obróbka i ten sprzęt daje takie możliwości techniczne, że możemy iść z aktorem w najróżniejsze zakamarki i te realizacyjne rzeczy są na niewiarygodnym poziomie. Także to techniczne możliwości kina się zmieniły, więc nie jesteśmy obstawieni lampami, mikrofonami, nie wiadomo czym jeszcze. To jest bardzo, bardzo też kino poszło do przodu.
0: A czy to nie jest trochę tak, że ten właśnie świat wyobraźni i takiego aktorstwa gubi się na przykład przez to, że właśnie później w postprodukcji jest doklejanych wiele rzeczy, jakieś tła, jakieś elementy, czasami pewnie też i postaci, to dla aktora nie jest, nie wiem jak to ładnie nazwać, gorszą aktorską przygodą?
1: Ja myślę tak, jeżeli film jest dobry, to wybaczamy wszystkie zabiegi, które pozwolą poruszyć nas jako widza na ekranie, czy przekazać jakieś ważne treści i być oryginalnym. To po prostu, dlaczego mamy nie korzystać? Samochody też kiedyś nie miały klimatyzacji. Klimatyzacji, Boże, no dzisiaj mają ekrany, z którymi rozmawiamy, więc tak to trochę wygląda. No, korzystajmy z tego tylko mądrze, po prostu, z tego wszystkiego, co oczywiście byłem w kinie na takim pokazie tej ostatniej części Indiana Jonesa, pamiętam, jak zobaczyłem tego Harrisona Forda, młodziutkiego, przystojnego, tak. To magia kina zadziałała jednak, mimo wszystko. Wiemy, że to jest komputer i tak dalej, no ale coś było takiego wzruszającego w tym takim 10-minutowym fragmencie, kiedy mogliśmy się cofnąć razem z tym 80-letnim mężczyzną do jego młodości. To było cudowne.
0: A jak pan się czuje, jak pan siebie widzi na wielkim ekranie?
1: Zdradzę pani taką tajemnicę, że ja rzadko siebie oglądam.
0: No ale jednak bywa pan na premierach.
1: Ale często z nich wychodzę. Jak mi się film nie podoba, no to po prostu uciekam.
0: Okej. Okay.
1: A te telewizyjne realizacje, to seriale czy coś, no to już w ogóle... No nie chcę tutaj jakiś tak za bardzo być szczery, czego nie widziałem, ale mam do odrobienia, jeśli chodzi o to ho, ho, ho. Nie oglądam. Nie bardzo jestem fanem oglądania siebie, swojego głosu, no i tak dalej, i tak dalej. Także to...
0: Tak włącza się krytycyzm zbytni.
1: Ale wszystko, no jakieś doznania estetyczne, wie pani, no są po prostu... Ciężko się ogląda swoją wielką twarz na ekranie, no, samemu.
0: W Wielkiej Warszawskiej jednak się pan widział.
1: No widziałem się, no przyzwoicie to wyszło, no.
0: To przyzwoicie. Co jeszcze przyzwoitego i co nas zafascynuje w tym filmie? Gdybyśmy mieli tak podsumować. Dlaczego warto po prostu pójść do kina na ten film?
1: Z paru powodów. To jest solidne kino. Ostatnimi czasy mieliśmy dużo takich właśnie wydmuszek, więc wydaje mi się, że film jest bardzo solidnie zrealizowany. Trochę czas w tym filmie jest inny. Nie galopujemy tak. Ten montaż nie jest taki, oprócz gonitw, które wtedy robią wrażenie. Ten czas jest troszeczkę zwolniony. Cofamy się też... w sferze dźwiękowej, muzycznej, do tamtego czasu. To jest kino spójne, pełne, pozwalające rozsiąść się i spokojnie obejrzeć sobie ten film właśnie z całą rodziną. No jest takim małym też moralitetem. No zawsze dobrze, kiedy film niesie za sobą jakąś mądrość, czy jakąś jakąś dodatkową wartość. No i będę nadal mówił o tym, że to wielka przyjemność była wielu kolegów w moim wieku z takim samym doświadczeniem. Wspaniale pokazali, że jesteśmy w formie, my aktorzy, że tak powiem, między 50 a 60 spisaliśmy się. Jest tam trochę takich kolegów i oni wspaniale zagrali swoje role i to pokazuje siłę doświadczenia, siłę takiego właśnie aktorstwa z dużym backgroundem. No i tyle.
0: Czy to będzie rola, którą pan zapamięta?
1: Na pewno, tak, na pewno będzie to rola i będzie to film, który zapamiętam, całą jego realizację. Wyjątkową osobę reżysera i producentów, którzy byli z nami. To był bardzo film o wyjątkowej atmosferze przy powstawaniu. Wszyscy czuliśmy się zaopiekowani. Naprawdę była wspaniała atmosfera przyjacielska. To było od charakteryzacji przez kostiumy, przez cały pion produkcji, kończąc na Bartku, który to wszystko poskładał wspaniale. To była po prostu bardzo miła przygoda.
0: Trochę włożę kij w mrowisko, bo powiedział pan, że koledzy w pańskim wieku świetnie zagrali. A co z tymi młodszymi?
1: Mieli dobrych partnerów, więc też się podciągnęli.
0: Skorzystali.
1: Świetnie wypadli, tak, naprawdę świetnie. Ja myślę, w ogóle to jest tak jak w jazzie, prawda? No, jest dobry instrument, potem się ktoś dołącza, potem wchodzi kolejny i uprawiają jazz.
0: I to wszystko płynie.
1: I to wszystko płynie, tak. No jeszcze zapraszam na... Będzie w tym... W marcu, zdaje się, wchodzi serial Piekło Kobiet, też dla mnie
0: no właśnie
1: istotny, gdzie zagrałem Boja Żeleńskiego. Już pomijam, że to pomnikowa w ogóle postać i no, jeden z najwybitniejszych polskich literatów, lekarzy. No to właśnie to są te takie, wracając do początku naszej rozmowy, takie propozycje i takie chwile. Coraz częściej przychodzą do mnie jakieś miłe takie propozycje i ciekawe. No więc to może się to tak wszystko zadzieje w tym roku i no, życzmy sobie.
0: Rok przełomowy, 60.
1: 66, dobry rok. Tak, Sen o Warszawie ujrzał światło dzienne w 66 roku w mojej kochanej Warszawie. Także no może tak rzeczywiście, jak będziecie mieli chwilę czasu, to puśćcie Niemena i 66 rok i Sen o Warszawie. To dobry prognostyk.
0: Wielka Warszawska w kinach. Tomasz Sapryk był moim gościem dziś w Radiu Pogoda. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję. Pozdrawiam też przy okazji moją cudowną rodzinę, dzieci, żonę i wnuczki i wnusia. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam piosenkę.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

W kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch, obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obwązać po pieście, łasona pieściotlet.
1: Jego pusty dzbanem w łeb, a ją

0: syknął dusie ofiar dwu. Pstutu, pstutu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: szybko jak przez sień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naleczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam samego piękna.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

Przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: czekał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: do wariata.
1: Tu Anna Samusionek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
2: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A tłum szalał hiszpański walc cud.

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak,

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.